0: Dorota Sań, zaczynamy kolejny dzień. Niektórzy już dawno zaczęli i przemierzają opolskie ulice. Na razie o tej porze nie powinniście utknąć w korku, ani nie zaskoczy was nigdzie wzmożony ruch. Nawet na Nysu Łużyckiej czy Oleskiej. Pogoda może zaskoczyć. Tylko 15 stopni będzie w Opolu. O 20 stopniach możemy zapomnieć na długie miesiące. No chyba, że matka natura potraktuje nas 20 stopniami, ale mrozu. Spokojnie, takich prognoz nie ma.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali w środę w Ostrołęce i wczoraj pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
3: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
2: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
1: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym śmiertelnie 37-letnią woźną. W szkole w Ostrołęce napastnik ranił 9 osób. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie. Pracowników ewakuowano na powierzchnię. Wydobycie na jednej ze ścian jest teraz wstrzymane. W Tatrach mocno wieje. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Ratownicy Topru odradzają wyjście w górę.
5: Wysoko w górach ten wiatr jest w stanie zdmuchnąć turystę w przepaść. Może zaburzyć jego równowagę. Też odradzamy wycieczki na tych szlakach niżej położonych. W dolinach mogą łamać się gałęzie, mogą łamać się drzewa, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo.
1: Mówił Tomasz Wojciechowski, ratownik Topru. Według prognoz po Halnym nadejdzie załamanie pogody. Na Podhalu pojawi się deszcz, a w wyższych partiach gór możliwe opady śniegu.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens, z którą dwukrotnie wcześniej wygrała bez straty seta. Początek dzisiejszego spotkania o 13:00. Zwyciężyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen, Elina Svitolina. Znakomity mecz piłkarzy ręcznych Wisły Płock w Lidze Mistrzów wygrała na wyjeździe z Wardarem Skopje 32-26. Po trzech kolejkach rundy wstępnej Ligi Mistrzów Wisła ma na koncie 4 punkty, tyle samo co Nantes i Melsungen.
6: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dotrwaliśmy jakoś.
10: Nie wierzę, że to już.
9: A już.
10: Nie wierzę, że to już.
9: Wyobraźcie sobie, co się będzie działo za 8 godzin. Za 8 godzin już będziesz witał się z kapciami, z gazetką, z pilotkiem.
10: Za 8 godzin będzie godzina 14, dobrze mówię?
9: No tak, ja to tak...
10: W zasadzie mówię. Dla nas, mój drogi, to w piżamka, paciorek i spać już o 14.
9: Tak, o 14.
10: No tak.
9: W piątek, nie naciągniesz tego czasu weekendowego, proszę cię.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Tak mówią o tej zmianie czasu dwa razy na rok, a zmiana czasu jest w każdy piątek. Się przedstawiamy.

0: Pani Bledka w Radiu SK2, 8 minut po 6.
1: Nie są okrągłe, są owalne. Ale, są ale, skorupka.
0: Ale dobre.
1: A czasami tak. Mogą być twarde albo miękkie.
0: Pożyteczne.
1: Pożyteczne, ta, oczywiście, że tak.
0: Tyle mają w sobie składników.
1: Mineralnych, tak.
0: Mineralnych.
1: Można do nich dodać majonez, a można zjeść na sucho.
0: A można zrobić omlet.
1: Na przykład. O czym mowa?
0: O jajach.
1: Oczywiście,
0: o
1: że
0: jajach.
1: Tak.
0: Jaja. Dzisiaj w kalendarzu.
1: Czym byłby świat bez jaj?
0: Światowy Dzień Jaja. Dobrze się składa, bo będziemy mieli kulinarnego gościa przecież dzisiaj w programie Daria Wodocha do nas wpadnie.
1: Ciekawe, czy z jajami.
0: Bądźcie czujni. To jest kobieta z jajami, to tak. Na pewno. Po tych programach, które już z Darią mieliśmy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest kobieta z jajami.
1: Tak. Pytanie teraz, czy ugotowała je na twardo, czy na miękko? Bo jak na miękko, no to musi przyjechać szybciej.
0: Może taka bitwa. Daj na dziś. Ale dobra, pomyślimy
1: zobaczymy.
0: Jeszcze.
1: Twardo zobaczymy. Miękkie, tak? Dobra, zobaczymy.
0: Na razie skupmy się na tym, że takie święto w kalendarzu przypada na 9 października, Światowy Dzień Jaja. Więc my pomyśleliśmy, my też jesteśmy jajcarze trochę, nie? Czasami tak komuś na odpust, na przykład gdzieś tam petardą, nie? Gdzieś koło nogi. Czy
1: za farkoczyk można pociągnąć dziewczynę, prawda?
0: Tak, żeby kapiszonem. Puch.
1: Na przykład.
0: Można
1: sobie pojajcować, więc dzisiaj w Radiu SK2 będziemy jajcować. Jajcowanie o poranku brzmi to zachęcająco, więc zapraszamy was. 7268268268
0: już tłumaczymy, do czego was zapraszamy na Messenger albo żeby zadzwonić do nas. Skoro jest Światowy Dzień Jaja, to jakby chcielibyśmy, żebyście zrobili na antenie jajca. Tak. Czyli opowiadamy sobie najlepsze żarty, jakie słyszeliśmy.
1: To może być suchy żart, to może być mokry żart, to może być historia ze śmieszną puentą. Dlaczego by nie?
0: Ale wiesz, że powinniśmy zacząć. A ja cię znam i wiem, że masz kilka w zanadrzu.
1: Mam, tylko nie wiem, czy są przyzwoite.
0: Ale to daj taki najbardziej przyzwoity.
1: Najbardziej przyzwoity?
0: Ale śmieszny.
1: Ojejku, to też żeś mi teraz zaskoczył.
0: No daj ten okuliście, ja go lubię.
1: No tak?
0: No,
1: no
0: ja
1: to lecimy.
0: No.
1: Drodzy państwo, ginekolog patrzy w oczy, a powinien?
0: Okulista.
2: SK2.
0: No, to jest śmieszne.
1: Poszło.
0: Także spaliłem ci go, przepraszam. No. Przepraszam, bo to miał być, miałem powiedzieć, że jestem w ginekologu, nie?
1: Spalone jaja
0: też są dobre. A powiedziałem, że okuliście.
1: 7268268826 albo Messenger. Zapraszamy, dzisiaj robimy sobie jaja o poranku.

0: śpiewam sobie. 19 minut po 6. Tu SK2, tu 100% polskiej muzy i dzisiaj jajca na antenie. Mhm. Praktycznie same jajca. Opowiadamy sobie żarciki. Takie.
1: Fajnie, że dzwonicie w tej sprawie. Prosimy.
0: Tak, Szymek, słuchamy.
2: Jak już zaczęliście z lekarzami, no to ja powiem, jak się żegnają z lekarzem.
0: Lekarze jak się żegnają?
2: Tak.
0: Okej.
2: Okay. Okulista, aha, do widzenia. No. Laryngolog, do usłyszenia. Aha. A ginekolog...
1: Nie mów tego.
2: Jeszcze do pani zajrzę.
1: A, powiedział, no dobra, poszło. Dzięki, Szymek.
0: Ale to znałeś ten żart, tak?
1: Że powiedziałeś mu, nie mów tego. Ja już w połowie wiedziałem, co tam, jak to się skończy.
0: Okej. Ale to nie, no zazwyczaj się, jak jest dobry ginekolog, to zazwyczaj dobrze się kończy wszystko. Ważne, żeby było zdrowie, nie?
1: Tak, a jak jest ginekolog pilot, to co?
0: To... Może? Nie, chcesz to powiedzieć też? Na pewno?
1: Dlaczego nie?
0: No to jak jest ginekolog, który jest pilotem, bo była taka sytuacja, był taki rekordzista, był pilot samolotu, który bardzo dużo latał i on był ginekologiem, rzucił karierę ginekologa, żeby
1: przelecieć latać pół świata.
0: Tak, no właśnie. SK2.
1: I to jest autentyk.
0: Ale to jest autentyk akurat.
1: To jest autentyk.
0: Autentyk.
1: Sprzed 2 lat.
0: Tak.
1: Świeżynka.
0: Tak. Pamiętam, jak mówiliśmy o tym na antenie. 20 minut po 6, 726-826-826 lub Messenger. Jeśli macie jakiś fajny żart, który można opublikować na antenie, zapraszamy.
1: Kolejne wchodzą.

0: Piątek to wszyscy, nawet niekoniecznie święci mają bal. 26 minut po 6. Dzisiaj zaczynamy przecież weekend. My przeglądamy sobie specjalnie dla was internet samego rana, żeby wiedzieć, jak to nie jesteśmy nowocześni na tym świecie.
1: Dzisiaj oczywiście w Radio SK2 PKP, ale to później. Na razie pociągi. Amerykańska firma Metra testuje pociągi elektryczne zasilane czym? Bateriami litonowo-jonowymi, które nie wymagają tradycyjnej sieci trakcyjnej, czyli bez kabli będą jeździli na baterii.
0: Litonowo-jonowe?
1: Litonowo-jonowe.
0: No, nowy typ baterii. Nie, oczywiście chodzi o pociągi
1: tak,
0: na baterie.
1: No. Na
0: ale nie wiem, czy to taka nowoczesność. My to już w Polsce w takim razie o wiele dawniej byliśmy nowocześni.
1: Kiedy?
0: W Polsce w latach 90. Przypomnij sobie, kolejka na baterię była w co czwartym polskim domu. SK2.
1: Ciekawe, czy tą też dostaniemy na gwiazdkę.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: I po reklamie.
5: Zacznijmy ten dzień. Im szybciej, tym szybciej też dobrniemy jakoś do weekendu. A jak tak szybko się z domu wyjeżdża, to w korkach się nie stoi. Choć wolniej już na nim od Linijskiej 1 maja czy na Ozimskiej. Za dużo tam skrzyżowań. Na opolskich termometrach tylko 10 stopni. Będzie maksymalnie 15. Ale niebo jako takie niestety jutro będzie chciało z niego popadać. I temperatura już nie zmieni się za bardzo.
6: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Kolejny atak Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy. W nocy Polska poderwała myśliwca. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. Samoloty wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy drożej niż wczoraj. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy poszły w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90, a za diesla 7,82. Piotr Zieliński nagrodzony na gali Premio Gentleman. To wydarzenie promujące postawy fair play w świecie futbolu. Reprezentant Polski zdobył statuetkę za najpiękniejszego gola poprzedniego sezonu w Interze Mediolan.

0: winiarze, to już tak od razu z grubej rury. Padło, no to trzeba, jak jest A, to trzeba powiedzieć B. Przesuwamy się w czasie. To jest pora na kącik odkurzający w Radiu SK2, 6.37.
1: Tak, dzisiaj dużo literek będzie.
0: Dużo literek, ale najpierw cyferki. Jest 2016, a news z 2004. Zdaniem amerykańskich i francuskich mediów, Aleksander Kwaśniewski to jeden z trzech najpoważniejszych pretendentów do funkcji sekretarza generalnego ONZ. Polski prezydent miałby być wspólnym kandydatem państw Europy Środkowo-Wschodniej, pisało Życie Warszawy 9 października 2004 roku.
1: No i co wiemy dzisiaj? No dzisiaj wiemy, że pan prezydent tej funkcji nie objął. A dlaczego? No bo być może źle wybrał dla siebie skrót. Kwaśniewski wybrał ONZ, w ONZ-cie kariery nie zrobił. A Chylińska w ONA już tak?
2: SK2.
0: I to teraz.
1: Zobaczcie, jaką karierę zrobiła. Znaczy, posłuchajcie.
0: Jakby Kwaśniewski w ONZ zrobił taką karierę jak Chylińska w ONA, to do tej pory by się o tym mówiło i w radiu by piosenki były grupy ONZ.
1: Nie byłoby śpiewane...
0: Tylko wczoraj...
1: Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-

0: 11 minut zostało nam do godziny 7. Ewa Farna za nami, za chwilę grupa Perfect. Dzisiaj dzień jaja.
1: A właśnie, wiesz, to są jakieś jaja. I byłem przed chwilą, przechodziłem koło windy.
0: Bez jaj.
1: Naprawdę. Naprawdę.
0: Naprawdę przechodziłeś koło windy.
1: Naprawdę przechodziłem koło windy i na windzie wyskoczyła cyferka 8, że niby winda jest na 8 piętrze w 4-piętrowym budynku.
0: No to są jakieś jaja.
1: Tak, dostaliśmy 4 piętra w gratisie.
0: Dobra, tak straszne. Właśnie życie nam pokazuje, że jest Światowy Dzień Jaja. Dzisiaj sobie żartujemy na antenie i przyjmujemy wasze żarty. Jeśli jakieś ostatnio usłyszeliście i chcielibyście się nimi pochwalić na antenie, to zapraszamy, tak jak Ola to poczyniła na Facebooku.
2: Cześć, kochani. Taki sucharek z wczorajszego dnia, który mi utkwił w głowie. Mianowicie, dlaczego żyrafa ma taką długą szyję? Ponieważ śmierdzą jej kopytka. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu na twarzy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy czule, ściskamy.
1: No.
0: No, widzisz, jacy my jesteśmy porządni obywatele, porządni mężczyźni.
1: Ola jest jak żaba. Zakumała, o co chodzi w dzisiejszym temacie.
3: SK2
1: 7268266 albo Messenger. Kolejne suchary w dzień jaja przyjmujemy, prosimy.
0: A my mamy krótkie szyje, czyli chyba okej, jesteśmy, nie?

0: Halo, ludzie kochani, stówę co dzień rozdajemy i nikt nie chce.
1: Co ja z tymi pieniędzmi zrobię? No, co wy myślicie, że ja będę je wynosił walizkami z tej roboty? Weźcie to.
0: Stówka, weźcie taka symboliczna stóweczka do zgarnięcia, jak się dobrze w ściemnianie ogarniacie, kto ściemnia, kto mówi prawdę. Znaczy zgadujemy, kto ściemnia. I tak zabawa się nazywa. Po siódmej. Można się zgłosić do tej zabawy ściemą, jaką się zgłaszamy. Dzisiaj także 726-826-826 albo Messenger. Jak się przez Messengera zgłosicie, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Zagramy sobie w ściemnia się po siódmej. I co chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć to, że poniedziałek był, wtorek był, środa była, czwartek był.
1: Tak, czwartek był. I w piątek być może ktoś nam stówę zgarnie.
0: No chciałbym bardzo.
1: Ej, posłuchajcie, no mamy tą stówę, chcemy ją oddać. Dajcie znać, jeżeli chcecie zagrać w ściemnia się, 726-826-826 albo Messenger.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
4: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
5: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
3: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
19: Coraz większy ruch na opolskich ulicach, coraz więcej przymusowych przystanków na Zaodrzu, na 1 Maja i Ozimskiej, czy na Oleskiej, nie tylko w rejonie Dworca Wschodniego. W ścisłym centrum też ruch spory. Na opolskich termometrach maksymalnie 15 stopni. Na niebie kratka. Jutro szarość będzie w przewadze i trochę nam popada, bo jesień zmienia nie tylko barwy. My będziemy musieli wreszcie wprowadzić zmianę w szafach.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
20: Minęła 7 News SK2, Anna Łobocka. Dziś sąd zdecyduje o przyszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny. Ranił 3 osoby. 37-letnia woźna nie przeżyła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co dalej z 15-latkiem?
21: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów. Pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
22: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
21: Mówił mi sędzia sądu rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
23: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
24: Straszne. Ja bym nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
25: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
21: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
20: Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek właśnie tego wyzwania. W studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
26: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
27: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
26: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
20: Teraz Kielce i akt wandalizmu w samym centrum miasta. Ktoś zniszczył słynne lustro w chodniku za blisko 90 tysięcy złotych.
0: Eksces, wandalizm.
1: No zbytnio mnie to nie interesuje, no nie, ale nieźle, nieźle.
2: Nie popieram wandalizmu, to jest coś strasznego. Ktoś coś robił, zbudował, a któryś ktoś przyjdzie i zniszczy. To coś to nie tak.
20: Sprawcy teraz szuka policja. Kluczowe mogą być nagrania z monitoringu.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: SK2 Sport.
20: Dziś początek 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18:00 wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock. Później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
6: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
20: Mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 7:04. Ja trochę nie rozumiem tego lustra w chodniku, o którym słuchaliśmy w newsach.
28: Dlaczego?
7: No, w sensie jak?
28: No normalnie, ktoś w lustro do chodnika.
7: Zamiast jednej płytki chodnikowej jest lustro, a jak jakaś kobieta idzie w spódniczce na przykład...
28: No, to wtedy jest podejrzana.
7: No to... No,
28: ja nie mówię, że jest
7: jakiś zazdrosny chłopak
28: tak.
7: Rozwalił to lustro.
28: On też jest wtedy podejrzany. Tak.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
7: To artysta? To się nazywa ten, co zrobił to lustro?

0: Zanim zmienimy czas na zimowy, to coraz bliżej tej siódmej jeszcze świat będzie wyglądał nocą, a później już znowu o siódmej będzie widno, ale też tylko na chwilę. Ale o zmianie czasu może jeszcze dziś powiemy. 12 minut po siódmej, Demono za nami, za chwilę Sylwia Grzeszczak. Dzisiaj jajcujemy na antenie, bo dziś jest Światowy Dzień Jaja.
1: No oczywiście, że tak. I te żarty przyjmujemy również od was, ale żeby was zachęcić do tego, to ja najpierw swój żart opowiem.
0: No.
1: Jaki jest magik, kiedy straci pracę?
0: Co jest jeszcze
1: Jaki
0: raz?
1: Jest magik, kiedy
0: magik.
1: Straci... Tak, bo tam jest Q, tak mi się pomógł tego. Jaki jest magik, kiedy straci pracę?
0: No,
1: jaki jest?
0: No, zaczarowany.
1: No. Rozczarowany.
0: Rozczarowany. No widzisz, nie wpadłem na to. No.
1: 7268 2686.
0: Ten poziom żartu przyjmujemy. Jesteście niesamowici. Dużo tego. Głos oddajemy wam.
2: Co robi grabarz? Często chowa.
3: Jaki sen ma kafelkarz? Płytki.
4: Co mówi pociąg w lumpeksie? Ciuch, ciuch.
5: No cześć. Ile zębów ma dentysta? Stomatologiczne. Pozdrawiam.
6: Pod jakim drzewem siedzi zając, jak pada deszcz? Pod mokrym.
7: Co robi leń przy stole? Jeleń.
8: Jak się nazywa auto do przewozu czterech dzików? Fordzik.
9: SK2.

0: wszystko jest już niczym.
1: Za niedługo wszystko będzie ze zniczem, bo już listopad będzie. To już coraz bliżej święta, coraz bliżej.
2: Ładnie
1: święta.
2: Się wpisujesz ten dzień jaja, no.
3: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: Ale jajca to czasami takie ściemy różne, nie? I właśnie dzisiaj zadaniem Stanisława, dzień dobry, Stasiu.
4: Siemaneczko.
1: Będzie to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, ściemniać może Wajda, ale ściemniać możemy też obydwaj. Zawsze jedna ściema musi być, mogą być dwie ściemy, ale praw dwóch nigdy nie może być.
2: Okej?
4: No dobrze.
1: No dobrze. I teraz, jeśli odgadniesz, gdzie jest ściema, no to stuwa leci do ciebie.
2: Jeżeli nie odgadniesz, tak to działa. To coś innego poleci.
1: Masz na to 3 sekundy mniej więcej. No to dobra, zaczynamy.
2: Gotowyś?
4: No dawaj.
2: Dobra, to lecimy. Jarząbek mówi tak. Głównym pożywieniem niedźwiedzia polarnego są pingwiny.
1: Wajda mówi tak. Marchewki były pierwotnie fioletowe. Kto ściemnia?
2: Szybko.
4: Przecież to jaja, dzień jaja dzisiaj jest.
1: Dobra, Sani.
4: Dzień jaja dzisiaj.
2: No, słuchaj, oczywiście, że dzień jaja.
1: Marchewki były pierwotnie fioletowe. Ja mówiłem prawdę.
2: Tak jest. W pomarańczowa...
4: No przecież wiedziałem.
2: Pomarańczowa marchewka powstała dopiero na przełomie XVI i XVII wieku w Holandii.
1: A tutaj no tu taka atrakcja, innowacja. Niedźwiedź polarny nie je pingwinów, gdyż albowiem ponieważ...
2: Żyją na przeciwległych biegunach. Jeden żyje na Arktyce, a drugi na Antarktydzie.
1: Czyli tutaj ściemę trafiłeś, ale tej drugiej nie trafiłeś, bo druga nie była ściemą, tylko druga
2: spoko.
1: Była prawda.
2: Stachu, lecą do ciebie prezenty pocieszenia.
4: Jajcujemy.
1: Pewnie, no, że oczywiście. Tak. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Nie udało się w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu czekamy, aż ktoś w końcu zgarnie od nas kasiorę. No bardzo byśmy chcieli ją rozdać.
2: Bo tylko nam się podrzeć.
1: Trzeba mieć
2: zaraz.
1: Szeroko pojętą wiedzę albo dobrze.

0: 24 minuty po godzinie 7 w Radiu SK2 się zastanawiamy nad tym PKP, które za niedługo też na naszej antenie, bo dzisiaj bardzo słuchaczowy program nam się zrobił.
1: Zaraz będziecie pozdrawiali, więc przygotujcie telefony.
0: Przygotujcie się, po prostu będzie jeszcze PKP przed 8, ale teraz jak ktoś w sumie... Nie, PKP jest okej, okay, bo jak ktoś w sumie nie chce wydawać na paliwo, to w pociąg może wsiąść i będzie okej, okay, no bo to paliwo teraz takie drogie, a są badania. Ibris przeprowadził badania na zlecenie Rzeczpospolitej, w którym na pytanie, kto pana zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw, to większość ludzi odpowiadała Donald Trump.
1: Ale 25% respondentów twierdzi, że za wysokie ceny benzyny odpowiada z kolei Donald Tusk.
0: Tak czy inaczej, za drożyzną stoi jakiś Donald.
1: Powinni zakazać tego imienia.
2: SK2. SK2. SK2. Wszystkie polskie hity w

0: 2. Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Sheets Opole.
13: Za ciasne Opole, za ciasne ulice, czy to na Zaodrzu, czy z osiedla AK w stronę centrum. Tu też zresztą tłok. Cierpliwość będzie Wam potrzebna na Kowalczyku, Fabrycznej, Ozimskiej, czy na Wrocławskiej. Na 1 maja też postoicie. Na termometrach nieciekawie. Maksymalnie 15 stopni. W weekend też. A w poniedziałek 13. I to będą te najcieplejsze momenty. To jeszcze moment i listopad, grudzień i znów starsi będziemy.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole.
14: 7.30 News SK2. Anna Łobocka. Sejm ponownie uchwalił wczoraj ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Poprzednio zawetował prezydent Nawrocki. Według premiera Tuska szybkie przyjęcie przepisów ma ograniczyć mowę nienawiści w sieci. To m.in. w związku z ostatnimi atakami w szkołach, a więcej o tym w newsach o 8.00. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, a kandydują senator KO Monika Piątkowska i radny miejski Łukasz Gibała. Lotniskowiec USS Lincoln wrócił do kraju. Zawinął do portu w San Diego po niemal 11 miesiącach. Jednostka odegrała kluczową rolę w wojnie z Iranem. Podczas misji pojawiły się doniesienia o pogarszających się warunkach na pokładzie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: A teraz rączki sprawnie wykręcają numer telefonu 726-826-826, bo rozpoczynamy dzisiejsze PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. To jest czas dla was, żeby pozdrowić kogo tylko chcecie. Proste zasady. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie. Pierwszy telefon na dzisiaj odbieramy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam całą szkołę w Bobrownikach, a pozdrawia pani Kasia od matematyki.
0: A, pani ma... Będzie dzisiaj klasówka albo kartkówka?
1: Absolutnie, wszystko odwołane.
0: Odwołane wszystko, elegancko. Następny telefon, halo, dzień dobry, słuchamy tu PKP.
2: Dzień dobry, ja jestem Mieszka, bo jestem Natasia, mama i sąsiadków i Natasia i mojego tata i...
0: Pięknie, pięknie. Jeden z młodszych słuchaczy. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy. Kolejny się nie doczekał. Następny telefon 726-826-826. Słuchamy tu PKP.
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Konina. Słuchajcie, jeszcze 8 godzin i weekend.
0: No dokładnie, tak tego się trzymajmy.
4: Jak ktoś na pół nie idzie, to co?
0: No to jeszcze 16. Halo, dzień dobry, następny telefon, słuchamy.
5: Dzień dobry, Marcin z tej strony. Pozdrawiam moją żonkę Violetkę, no i was tam wszystkich. Studio.
0: Dobra.
4: Dzięki bardzo.
0: Daria Ładocha już z nami jest, więc dołączyła.
6: Dzień dobry. Ja sama chciałabym zadzwonić w takim razie do radia i powiedzieć wszystkim, że pogoda jesienna, więc też dobrego dnia.
0: No proszę, i ładnie. No, tu się ktoś nie doczekał. Następny telefon słuchamy. Tu PKP.
7: Chciałbym pozdrowić swoją panią niemieckiego.
0: Aha.
7: I poprosić o przełożenie kartkówki, bo jest na pierwszej lekcji.
0: Bardzo fajne. No może słucha.
4: Się uda.
0: Może słucha. Następny telefon. Halo, dzień dobry. PKP, słuchamy.
8: Ja bym chciała pozdrowić moją mamę.
0: Mamę. I tyle?
8: I brata. I całą rodzinę.
4: To duża rodzina. Dobra.
0: Ale cała rodzina, to brat, mama też się w to zalicza.
4: I jeszcze
0: chyba,
4: cała rodzina.
0: I jeszcze cała rodzina. Dobrze,
4: dziękujemy,
0: pozdrawiamy.
4: Lecimy dalej.
0: Następny telefon. Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Słuchamy, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Pozdrawiam Martynę i Michała, stoję w korku, zaraz będę.
0: Dobra, a Martyna i Michał to znajomi, koledzy, rodzina?
9: Nie, czekają na mnie w pracy, w laboratorium.
0: Z pracy.
4: Kawę pożyć już.
0: Dobrze, czyli chciałaś innymi słowy powiedzieć, że się spóźnisz, rozumiemy. Jeszcze jeden telefon, halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry, tu stołówka Dolnej Wielkiej. Pozdrawiam wszystkich pracowników stołówki, którzy pracą i którzy przyjdą do pracy. Całe Radio SK, dziękuję za przesyłkę, która wczoraj dotarła od was.
0: Dzięki.
4: Co tam będzie dzisiaj serwowane szybciutko?
10: No, naleśniki, pierogi... Rybka,
4: I z PKP elegancko. Zrobił się wars, elegancko. No. To już?
0: Już koniec.
4: No to za tydzień.
0: Za tydzień następne PKP. Będzie teraz już przyjazd, a za tydzień będzie odjazd. A my kulinarnie będziemy dalszą część programu prowadzić, bo z nami już Daria. Jeszcze raz dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: I piosenka teraz piękna, Obywatel GC, zróbcie głośniej. W końcu.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Daria, to też o tobie piosenka. Wsłuchałaś się? Wsłuchałaś się, czy się nie wsłuchałaś?
1: Nie słuchałam się, bo rozmawiałam o szkołach.
0: No, ale to o szkole też było. O szkole też było. Że z, jakby cię jakiś kolega z klasy, z podstawówki spotkał, to też by ci powiedział, że jesteś dziś piękniejsza.
1: O, wow.
0: Na pewno, na pewno.
1: Jest, jak ja to lubię przychodzić.
0: 10 minut zostało nam do 8, pora na kącik. Lubisz odgrzewanego, kotleta?
1: Ja lubię każdego kotleta.
0: No, no to my mamy odgrzewane kotlety, newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj.
2: Trochę ale śmierdzi, bo to 2002 rok.
0: Ale nie tego roku, no właśnie, ile? 24 lata temu to się pojawiło. I proszę bardzo, masz tutaj Daria i czytaj.
2: Dobra? Czytaj, co tam wypisali.
1: 50 tysięcy złotych przeznaczonych na emerytury i renty przehulał pewien listonosz. Sąd rejonowy w Żarach w Lubuskiem zadecydował w środę o aresztowaniu malwersanta.
0: Ładnie, 4 plus, siadaj, ładnie,
2: ładnie, ładnie. Dobrze, a co dalej pisali? Pisali tak, listonosz przez tydzień bawił się w towarzystwie dziewczyn w zielonogórskim hotelu. W tym czasie poszukiwała go policja całego regionu i o tym pisała Wirtualna Polska 9 października 2002 roku.
0: Listonosz miał proste zadanie, roznieść pieniądze. No, no i co?
1: Nie przychulał.
2: Nie, no rozeszły się.
1: No jak to?

0: przydałoby się zagrać też w Państwa Miasta dzisiaj, prawda? Nie ma dnia bez Państw Miast, więc dzisiaj też będzie i to jest pora na zgłoszenia. 726-826-826 to SMS-owo lub poprzez Messengera. Tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać o prezent marzeń o wartości 500 zł.
1: Stało się. Stało się. Niestety dostałem SMS-a od żony, czy tam taką wiadomość, prawda, że wróżka zębuszka nawaliła.
0: Wróżka zębuszka wam w domu nawaliła? Tak. Nie przyniosła kasiory za ząbka?
1: Tak. Tak,
0: o,
1: niestety.
0: O, nieładnie.
1: Będzie reklamacja.
0: Będzie reklamacja.
1: Wyślę sobie reklamację, tak jest. Ale to jest też dobry punkt wyjścia do tego, że jak się zgłaszać do Państw Miast dzisiaj.
0: Że co u was nawaliło?
1: Tak, pochwalcie się, żeby tylko nie ja był przegrańcem losu. SK2 726-826-826 albo Messenger, tylko na Messengerze zostawcie numer do siebie.
0: Już to mówiłem, Misiu.
1: Tak? SK2

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas!
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
13: Już to czytałyśmy?
12: Już to wymyśliłam.
14: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
17: Szczyt szczytu. Kto zwlekał z wyjściem, a musi przejechać przez miasto, ten doskonale wie, że to się nie uda. To znaczy przejedziecie, ba nawet dojedziecie, ale nie zdążycie na ósmą. Na Niemodlińskiej i do Mańskiego kolejki. Na skrzyżowaniu Wrocławskiej z Nysy Łużyckiej oraz Partyzancką też. Sznurek aut na Piastowskiej i 1 Maja. Na Ozimskiej i Żeromskiego to samo. Do tego tylko 10 stopni w Opolu. Po południu ma być 15. W weekend też.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
18: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka. Miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
19: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
18: Tymczasem policja dementuje doniesienia o krwawym piątku. Służby poinformowały, że nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. W rejonie szkół w całym kraju trzeba spodziewać się już większej liczby policyjnych patroli. To reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu Podwyżkowym i w Ostrołęce. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest nasz reporter Dawid Olszewski.
20: Od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
21: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
20: Pani widzę odprowadziła dziecko.
21: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
20: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno pierwsze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
22: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem policja.
20: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadnego patrolu nie widać.
18: A na serię ataków w szkołach reaguje Sejm. Posłowie przegłosowali ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia przepisów. Pierwszą ustawę zawetował prezydent. To fikcja, mówił przed głosowaniem sejmowej mównicy szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
23: Pan wicepremier Gawkowski mówi natychmiastowa wykonalność decyzji. Ale natychmiastowa wykonalność decyzji nie oznacza natychmiastowego wydania decyzji. A jeżeli spojrzy się w waszą ustawę, to żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni.
0: Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi, czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
18: Odpowiadał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymał się od głosu.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: SK2 Sport.
18: Prezydent Aleksander Czeferin będzie się ubiegać o kolejną kadencję. Słoweniec nie rzuci więc wyzwania Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Wcześniej publicznie przeciwstawiał się kontrowersyjnym decyzjom prezesa Światowej Federacji Piłkarskiej. Hubert Hurkacz pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Następnym rywalem Polaka będzie Serb Nowak Dziokowicz.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Daria Ładocha, dzień dobry raz jeszcze.
25: Dzień dobry.
24: Nie wiem, ty nie słyszałaś, bo cię wtedy jeszcze nie było, ale określiliśmy cię mianem dzisiaj kobiety z jajami. Może pasuje, czy nie?
25: Bardzo mi się podoba.
26: Nie pasuje, bo nic nie przyniosła.
24: No dzisiaj akurat...
25: Jak miałam przynieść jajka, skoro tu dużo jajek już jest?
24: No, widzisz?
25: Byku!
27: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
26: Dużo jajek, nie duże, bo to jest rozmiar taki, wiesz, siłkowy.
24: Sam raz. To są przepiórcze.
25: Ciężko się obiera.
26: Dobre.
25: Ciężko się obiera w słoiku, czy, ale słuchajcie.

0: Prima balerina w Radiu SK2 to pani Margaret, 10 minut po 8. Co, chciałbyś o wadze opowiedzieć troszeczkę swojej, Jarząbek?
1: Nie, nie? Pana Kima.
0: Bo tak pokazywałeś na brzuszek i nie wiem, o co chodzi.
1: Słuchajcie, wywiad Korei Południowej poinformował, że przywódca Korei Północnej, czyli tej drugiej, tej złej, ten pan Kim Jong-un, waży 140 kg i zmaga się z ekstremalną otyłością.
0: I teraz pytanie do Darit, jesteś specjalistką od dań azjatyckich. Jak myślisz, czego mógł się najeść pan Kim Jong-un, że tak przytył?
2: No nie wiem, może jakiś wietnamski bułeczek bao?
0: Bao?
1: Tak, one są takie kaloryczne, tuczące.
2: No to zależy, ile zjesz, no bo to jest kwestia ilości. No trzeba jeść tyle, ile piąstka, tak? Czyli tak żołądek tyle pomieści. Ale to są różne teorie na ten temat.
0: No to jego piąstka musi być naprawdę duża, że do 140 przy...
2: Dlatego powinien posłuchać jutro mojej audycji, bo będzie o burakach.
0: O burakach. No to pasuje. To pasuje.
1: Ja myślę, mam jeszcze inną teorię. Bo tam, wiecie, tam w tej Korei to brakuje jedzenia. Nie każdy sobie może pozwolić na tyle jedzenia. No. I moja teoria jest taka. Myślę, że pan Kim Jong-un po prostu naczytał się książek o muszkieterach i zaczął jeść jeden za wszystkich. SK2.
0: A wszyscy na jednego pracują.

0: Dzisiaj ktoś przejdzie bez szwanku, a ktoś będzie miał kraksę i nie wygra.
1: Tak.
0: Bo się zderzy z rzeczywistością.
1: Tak, literką.
2: Na konkurs zapraszam sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Albo z czym, Daria?
4: Albo z literką.
0: A, z literką.
1: Się
0: no dobrze, dobrze. Dzisiaj Karolina i Paweł, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Cześć. Przypominamy wam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Daria wam wylosuje literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się na kole pojawi, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Karolina zacznie.
1: Prawo czy w lewo?
5: W lewo?
1: W lewo.
4: W lewo, o, no,
1: wiesz, która to jest lewo?
4: Tak, w lewo.
0: Zawsze to pytasz. Już,
4: lewo. No bo
0: tobie się myli, a innych pytasz.
1: Chciała w prawo zakręcić.
4: Nie, no. Chciałam prawo, ale poczekaj.
0: Jaka tam literka wypadła?
1: Clown.
4: Joker.
0: Joker.
4: Joker.
0: Karolina, wybierasz literę.
5: Oczywiście K.
1: Oczywiście K.
0: No to dobrze, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Kanada.
1: Miasto.
5: Kraków.
1: Znana postać.
5: Karol Wojtyła.
1: Roślina.
5: Kaktus.
1: Kolor?
5: Kremowy.
1: Zawód?
5: Krawiec.
1: Samochód?
5: Korsa.
1: Imię?
5: Opel. Karolina.
0: Oj. Nie no, nie tak źle, bo tylko tego ostatniego bym nie zaliczył.
1: Ja też tego nie zaliczam ostatniego.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Karolina, jak się pisze Korsa?
0: Opel Korsa pisze się przez C.
1: No.
0: W sensie Corsa Opel, no bo na K było, powiedziałaś Corsa.
1: Jakbyś powiedziała Kamas, no to jeszcze.
0: No, Kia.
5: Ach, no tak.
0: Kia.
5: Kia.
0: No, na przykład.
1: Dobra, mamy
5: małe autka. No.
0: Karolinka, na szósteczkę jeszcze. Dzisiaj to jest i tak dobry wynik. Pawełku, 6 punktów do przebicia, w prawo, w lewo.
6: W lewo.
4: Też w lewo, dobra, to ja lewo.
0: Tak, ale tak delikatnie się tak, z tym kołem obchodzi Daria, żeby nam nie zepsuć
4: przypadkiem. Bo ja bym wam jakieś drzwi od lodówki.
0: Jaka literka?
4: U
0: otwarte. U otwarte, Paweł, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Urugwaj.
0: Miasto.
6: Ustka.
0: Tytuł filmu.
6: Matko.
0: Matko jest na M.
1: Było wczoraj.
0: Matko jest na
1: M. Było wczoraj. No.
6: Uszlachetnieni.
0: Imię.
6: Urszula.
0: Roślina. No i po czasie. Nawet jakbyś powiedział roślinę, to by była po czasie. Uszlachetnieni. Jest taki film?
1: Nie wiem.
0: Tak woli ścisłości,
1: tak
0: bo
1: woli
0: Paweł
1: ścisłości?
0: Masz 4. Już możemy powiedzieć, że Karolina ma prezent marzeń.
1: Znaczy, Paweł, byłeś blisko.
4: A jaki jest?
1: Jest film Uszlachetnienie płyt wiórowych i pleśniowych z 1970 roku.
0: Serio, jest taki film?
1: Jest, hit.
0: No
1: jest,
0: dobra, ale
1: Uszlachetnieni nie ma.
0: No. Dobra, no to 2 punkty, Pawełku. Na dwójeczkę dzisiaj zasłużyłeś, to jest dopuszczający na nagrody pocieszenia.
4: Ale dwójka na dzień dobry też jest.
0: Tak,
1: oczywiście, że tak.
0: Tak, no. Wiesz, jest piątek, na spokojnie. Karolina, prezent marzeń leci do ciebie.
5: Juhu!
0: I te brawka, super. Co były, to też dla ciebie, dla Pawełka oczywiście też. Państwa miasta w poniedziałek wracają oczywiście, że po 8.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Ja chciałem powiedzieć, że film Uszlachetnienie płyt wiórowych i pilśniowych nie ma jeszcze zarysu fabuły.
0: A.
1: Trzeba coś wymyślić tak, żeby wióry leciały, nie?
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Oddział zamknięty, tu SK2, 25 po 8. Tak trochę się czujemy, bo tak sobie heheszkujemy poza anteną, jakby u nas rzeczywiście tu w tym studiu dzisiaj się zrobił oddział zamknięty.
1: Bez klamek i bez okien.
0: No, ale za niedługo zrobimy jakby dzień otwarty dla wszystkich, bo będziemy robić kolejną bitwę dań. Pierwotna koncepcja była taka, że dzisiaj jest Światowy Dzień Jaja, więc zrobimy bitwę na jajka.
1: Ale że Daria przyszła, powiedziała, że nie, ja o jajkach to będę za tydzień mówiła.
0: Tak, a jutro w swoim programie Ładocha na pożarcie co będziesz poruszała? Jaki temat?
2: Będziemy rozmawiać o burakach i mało tego, będę miała swój coming out, ponieważ mam zamiar popełnić swoją poezję na temat buraka.
0: Dobra. To ja też zrobię teraz coming out. Raz strąbiłem kogoś na pasach, też jestem burakiem.
1: Czekaj, myślę...
2: Zachowanie tanie jak barszcz, tylko tyle.
1: Poezja z burakiem. Buraku cukrowy.
0: Czy ci nie żal?
1: Tej krowy.
0: Bardzo ładne. Dobra, ale słuchajcie, będzie bitwa dań po 8.30 i coś wymyślimy z burakiem. Jeśli do tej bitwy dań będziecie chcieli dołączyć, no to wtedy trzeba mieć telefon koło siebie. Do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem się zbliżamy do 8.30, za chwilę newsy.
1: I oczywiście zapraszamy nie tylko buraków.

0: Promocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I to mi się podoba. W Tomi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy. Karkówka wieprzowa bez kości 15,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Sheets Opole.
17: Powoli do celu, bardzo powoli zdradzę wam tajemnicę, gdzie najgorzej teraz. Na Domańskiego, Niemodlińskiej, na Małej Wrocławskiej, Piastowskiej, 1 Maja, Ozimskiej i Żeromskiego. Postoicie tu. Lista zatłoczonych ulic jest dłuższa, bo przecież jest jeszcze Oświęcimska, Kowalczyków czy Oleska. Na opolskich termometrach też słabo, 15 stopni to maks dziś. Jutro też, ale jutro to popada. Bardzo ciepła jesień uciekła z Opola.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole.
18: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Pruszkowa. Policjanci zatrzymali tam dwóch 15-latków, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób. To już kolejne dziś zatrzymanie w podobnej sprawie. Rano w ręce policji trafił 16-latek ze Szczytna. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm uchwalił wczoraj ustawę. Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Będzie też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens. Początek dzisiejszego spotkania o 13.00.

0: jedziemy sobie do pracy, albo siedzimy w domu, albo może przygotowujemy coś na już weekendowy obiad. Różnie może być, więc pod to wszystko idealnie dzisiaj Bitwa Dań! 726-826-826. Można dzwonić, tylko najpierw posłuchajcie, do czego będzie ta bitwa dotyczyła. Ty masz program, Daria, jutro o burakach, tak?
1: Tak, buraczki, tanie jak barsz, więc myślę sobie, że zadamy pytanie, czy buraczki na ciepło, czy na zimno?
0: No to dobra, do
2: nic
0: bitwy
2: nie sugerujemy na razie.
0: Zapraszamy, dzwońcie 726-826-826. Zobaczymy, które buraczki dzisiaj wygrają, na ciepło, czy na zimno. Chcemy od was się tego dowiedzieć.
2: Ja od razu... Linia odblokowana, można dzwonić na żywo i dawać swoje głosy.
0: Więc czekam. No na razie nikt nie dzwoni, więc sobie poczekamy, możemy
2: nikt
0: sobie pogadać. Ja
2: bez.
0: Powiem, że jestem team zimno.
1: Ty? Ja ciepło.
0: Ciepło, dobra.
2: Też ciepło, ale...
0: Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Słuchamy, buraczki na ciepło czy na zimno?
3: Buraczki zdecydowanie na zimno. Z ziemniakami i z kotletem mielonym.
0: Mój team, dziękuję. Kolejny telefon. Jak te buraczki? Słuchamy.
4: Tylko na zimno. Tylko na zimno.
2: Nie wierzę, co się dzieje z tym narodem.
0: Następny team. Halo, dzień dobry. Słuchamy.
5: Dzień dobry, buraczki zdecydowanie na zimno.
0: Ludzie,
1: no zima
2: pięknie.
1: Jest.
2: Rodzina twoja.
0: Dzięki, następny telefon. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak te buraczki?
6: Znaczy ja zrobię sprawę, czy państwa miasta, czy jest możliwość, żeby
0: się załapać. To nie ten czas, mój drogi.
1: Ja już kręciłam.
0: To w poniedziałek. Następnym razem
2: na
0: proszę
2: ciepło,
0: próbować.
5: Dzień dobry, buraczki na zimno, takie od babci.
0: Na zimno od babci. Dziękujemy. Następny telefon, słuchamy. Buraczki.
7: Na zimno.
0: Na zimno.
2: Ludzie, przestańcie dzwonić.
0: Dziękuję. Następny telefon, halo, dzień dobry.
5: Witam, a ja tam powiem szczerze, że takie buraczki malutkie, okrągłe, w zalewie, nie potarte, no. super smaczne to są. Malutkie trzeba zrobić w zalewie i one są później w kuleczkach podawane, no one wtedy są na zimno.
0: Na zimno, no właśnie, do tego chciałem zmierzać. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy, kolejny telefon, słuchamy, ziemniaczki mówię, buraczki na zimno czy na ciepło?
8: Cześć, buraczki, jak najbardziej na zimno.
1: Ale buraki, no nie ma.
0: Ale deklasacja.
2: Co się dzieje?
0: Czekaj, bo tu się ktoś rozłączył, może ten od ciepłych.
2: To dwa, na ciepły.
0: Halo, dzień dobry, słuchamy. Buraczki na ciepło czy na zimno?
8: Buraczki na ciepło ze staruszkami.
1: No, bardzo porządny,
0: super.
1: Przystojny pan
0: dobra,
1: zadzwonił.
2: Dobra, powiedz to jeszcze raz.
0: Nie, następny telefon. Halo, dzień dobry, buraczki na ciepło czy na zimno?
9: Dzień dobry. Tylko buraczki na zimno z chrzanem dawcem. No, najlepsze, jakie może być.
0: Dobra, ostatni telefon i będzie deklasacja. Halo, dzień dobry, buraczki na ciepło czy na zimno?
10: No. Dzień dobry. No. Jak jest zimno, to buraczki na ciepło.
1: O,
10: a jak
1: widzi
10: jest
1: pani
10: ciepło,
1: tutaj dobrze.
10: Zimno.
0: Aha, czyli jak jest ciepło, to na zimno, jak jest zimno, to na ciepło.
1: No, ale to jest
0: tu i tu. Ogłaszam, że przez knockout wygrały buraki na zimno.
1: Dawid, ja ci coś powiem na to.
0: Słucham.
1: To są niezłe jaja, bo dzisiaj jest dzień jaja.
0: A.
2: O, ludzie, posłuchajcie sobie Darii w sobotę, dobra?
0: Bo będzie o burakach dużo.
2: No, i wtedy zrozumiecie, dlaczego buraki na ciepło to nasze dobro narodowe. Zrozumieją czy nie?
1: Tak, zrozumieją. Bo tam jest wszystko o burakach.
2: Wyłożysz dobra. Im to, tak?
0: I notesiki przygotujcie, bo będą przepisy pewnie,
2: A jak
0: tak?
2: nie, to porem po głowie.

0: Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale Grzegorz Krzyży w tej piosence coś tam śpiewa, że lżejszy staje się?
1: Coś... I mówi, że wstaje.
0: I mówi, że wstaje i że lżej...
1: Przeważnie, jak wstajesz, jak wstajesz z tego miejsca,
0: to
1: jesteś lżejszy.
0: To tak. Ale teraz nie o tym.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: A bardziej o tym, co przed tym, nie?
1: Bo żeby być lżejszym, to najpierw trzeba być cięższym.
0: Tak. I trzeba coś wszamać dobrego, pysznego, najbardziej polskiego. U nas taki plebiscyt trwa na stronie sk2.pl i dlatego też Daria co piątek wpada, żeby jakby posłuchać głosu ludu.
1: Na co to też ludzie głosują?
3: Nie, Daria? Jak śliwka w kompot wpadam.
1: Wiesz co, Daria, ja jestem rzeczywiście zastanawiający się w tym momencie, dlaczego w tych daniach nie ma gołąbków.
0: No, bo teraz cała na biało wchodzi Kinga. Dzień dobry, Kinga.
4: Cześć, witam.
0: To jest twoja propozycja chyba, co?
4: Tak jest, gołąbki.
0: Ale czekaj, to nie same chyba.
4: Jak gołąbki, to z ziemniakami, bo żyjemy w Polsce
1: tak
4: i
1: jest.
4: Ziemniak jest królem Polski.
1: Tak.
3: A mam pytanie do Kingi. Kinga, bo ty chyba jesteś z Warszawy, a ja mam taki plebiscyt swój własny, prywatny. Szukam dobrych gołąbków w Warszawie. Gdzie można takie zjeść?
4: U mnie w domu.
0: To jest najlepsza odpowiedź. Ale poczekaj, Kinia, ty robisz, czy ktoś robi?
4: I ja robię.
3: Tylko ja z chłopakami, ja sama nie przyjdę, ja z chłopakami, bo tutaj nie tak...
4: No i na to liczyłam,
1: A chłopaki to wiesz,
0: jedzą za ośmiu.
1: Tak. Kraków się mnie boi na przykład, bo tam te gołębie karmią. Jak jadę do Krakowa, gołębie uciekają.
3: Kinga wyśle nam gołębia pocztowego, gdzie my mamy się stawić.
0: Dobra, no ciekawe to jest, jeśli chodzi o gołąbki.
1: Droga Kingo, w takim razie twój przepis na idealne gołąbki to...
0: No ziemniaki, no przecież słyszałeś. No,
1: gdzie ziemniaki w gołąbkach? Ziemniaki obok ziemniaki, tak?
0: A nie wy?
1: Dajcie jej powiedzieć, Kinga. W ziemniaki w gołąbkach czy obok gołąbków?
4: Ziemniaki tradycyjnie obok gołąbków. To jest mój sekret.
3: Widać, że Dawid nigdy nie jadł gołąbków.
1: Tradycyjna dziewczyna, proszę bardzo, zapraszamy cię.
0: Bo ja myślałem, że to jest innowacja taka, że to jest nie mięsny gołąbek, tylko gołąbek z tymi, z ziemniorami.
1: Nie. W środku jest ryż, nie?
3: No i mięso.
1: No właśnie, ryż i mięso. Tradycyjna dziewczyna, tak więc tradycyjna dziewczyno, zapraszamy cię na tradycyjny polski obiad na Stadion Narodowy.
4: Fajnie, super.
1: Weź kogoś ze sobą, moja droga.
4: Oczywiście,
1: widzimy się już 7 listopada. Dostajesz od nas jeszcze 500 kieszonkowego, żebyś się mogła na mieście wcześniej zabawić. Taki
0: i dużo narobić sobie tych gołąbków z ziemniakami nie w środku.
1: Tak, a później nie musisz wracać do domu, możesz sobie na przykład spędzić noc w hotelu. Bo też
4: super,
1: dajemy.
4: Fajnie,
0: no i w ogóle spotkamy się wszyscy razem, bo większość prezenterów naszych będzie na miejscu. Daria Ładocha będzie. W ogóle będzie się działo i chyba coś wyczuwam niezłą imprezę po tym jedzonku.
1: Panie się wymieniam gołąbkami.
0: Dobra, Daria, Daria mówię, Kinga, razem z Darią wszyscy ci gratulujemy i dziękujemy. Widzimy się 7 listopada. Kolejne zgłoszenia, mam nadzieję, że wpływają. Plebiscyt trwa, można zagłosować na zupę, drugie danie i zobaczymy, które wygra i będzie serwowane 7 listopada na Narodowym.
1: A przeoczyłem to, zobacz, są gołąbki do wybrania.
3: No są, ja właśnie zamilkłam, aż bo ja już
0: nie wiedziałem, co ty mówisz, bo ja wiedziałem, że są wiedziałem, że są gołąbki do wyboru, ale mnie bardziej zafascynowała propozycja Kingi,
1: że ziemniakami.
0: Że bardziej myślałem, że one są w środku, te ziemniaki, ale też okej. Wszamam wszystko, co mi podadzą.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Ja ornitologii nie studiowałem, na gołąbkach się znam. Wytłumaczę ci, kolego, jak się robi prawdziwe gołąbki.
0: No, ale nie uważasz, że to by była innowacja, atrakcja, jakby te ziemniaki były jednak w środku w kapuście?
3: A ja widzę pewien rym. Gołąbek, jarząbek. To wszystko pasuje.
0: Ptak i ptak.
1: Wajda, orzesz ty.

0: No dobra, już wiem wszystko, o co chodzi. Że raczej się do tej kapusty tych ziemniaków nie wkłada, tak? To o to chodzi.
1: Ale no w ogóle ja też... jak ty chciałeś, czy to pire, czy grojone?
0: Pire chciałem.
1: A, pire
0: że pire w kapuście i z mięsem, zamiast ryżu w
1: ale
0: gołąbkach.
1: Ale ty robisz kacki ziemniaczane z mięsem mielonym, podejrzany jesteś naprawdę.
0: No robię takie, no.
2: Ja też wiem, o co chodzi i zauważyłem, że Daria i Kinga się zmówiły i obie zaproponowały gołąbki. Ja myślałem, że to nie było gołąbki.
0: W każdym razie już mamy propozycję gołąbki. Ciekawe, które wygrają, to w ogóle jest wszystko bardzo ciekawe. Plebiscyt cały czas trwa i o tym przypominamy. Ale słuchajcie, dzisiaj miał być też, znaczy był poniekąd, troszkę o jajach program, bo przecież mamy ten Międzynarodowy Dzień Jaja dzisiaj w kalendarzu.
2: Robiliśmy sobie jaja na antenie i odbieramy jeszcze jeden telefon, który do nas przyszedł.
0: Słuchamy.
3: Halo. Dzień dobry. Ja dzwonię jako
0: Słuchaczka
3: stała programu. Dzisiaj jest jajcowy dzień.
0: No.
3: To tak samo można powiedzieć jak życie. Ale chciałam się zapytać, dlaczego bocian ma czerwone nogi?
0: Boję się myśleć.
2: Dlaczego?
3: Bo go krew zalewa, jak mówią, że nosi dzieci. Grażyna mówiła.
0: Dzięki Grażynko, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Dobra, no wiecie co? Kończymy, bo to za dużo ptaków się robi na antenie.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Tu ptaki, tu jajca.
1: Mam nadzieję, że wam się nie zdarzy podrzucone kukucze jajo, bo to dopiero.
4: SK2. 100% polskich hit.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland. Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz Opole.
19: Pustek nie ma, ale już lepiej jedzie się przez Zaodrze czy ulicą Sienkiewicza. Nie można tego powiedzieć o Żeromskiego 1 maja czy Wrocławskiej. Tu na skrzyżowaniu z Partyzancką ciasno przez roboty drogowe. Na wiadukcie na Rejmonta też. Na dodatek tylko 14 stopni. To jest maks. Na niebie kratka. Jesień po prostu. Jakby tego było mało, to jutro popada przelotnie, więc jak planowaliście wypad w Góry Opawskie na przykład, to jest szansa na okienko pogodowe.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
20: Minęła 9, News SK2, Anna Łowocka. Policja uspokaja, nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak wygląda tam sytuacja?
21: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły.
22: Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
23: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
22: Jest tutaj policja przy szkole, to dobrze?
23: Tak, bardzo dobrze. Wszystkie reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
22: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
24: Tak.
22: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
20: Po ataku w szkole w Ostrołęce są zarzuty dla 19-latka. Ostrym narzędziem zranił 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
0: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
20: Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
0: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
20: 19-latkowi grozi dożywocie. Zagrał ponad 100 ról. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak Kler, Vinci czy Pod mocnym aniołem. Swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
1: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdając sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, o, zgasiłem na Więckiewiczu.
20: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: SK2 News Opole.
3: Dorota, zanim policyjne patrole i zamknięte budynki szkół i przedszkoli na Opolszczyźnie to środki bezpieczeństwa. Po ostatnich dramatycznych wydarzeniach policjanci mogą wejść do placówek oświatowych, ale rodzice czy dziadkowie już nie. Wody Polskie chcą rozebrać obwałowania polderu Brzeziny pod brzegiem, bo niepotrzebnie spiętrzają rzekę. Ich rozsunięcie ma obniżyć ewentualną falę wód powodziowych nawet o metr. Zabytkowe samochody będą jeździć po opolskich drogach w sobotę, wyjadą z Zamku Bożejów i dojadą do Pałacu w Możnej. Tam też w niedzielę ich zlot.
24: Daria jeszcze jest z nami. Darka, jesteś?
25: Jestem.
24: Dobrze,
25: oczywiście.
24: Dobrze, bo nie widzę cię przez tutaj te monitory. Jest też Artur Jarząbek.
26: Jestem, jeszcze mój się nie chce ruszyć. Jeszcze tak nagrzałem fotelik, że no, nie chce mi się ruszać, a zimno na
24: No i dzisiaj jest Dzień Jaja. Daria, nawet nie wiedziałaś, tak?
25: No nie wiedziałam, że dzisiaj jest Dzień Jaja. Ja bardzo lubię jaja i polecam jaja.
24: O, to teraz pytanie. Jakie lubisz formy tego jajka?
25: Ja najbardziej lubię jajko na miękko i zawsze powtarzam, że jeżeli miałabym wybrać ostatni posiłek,
24: no,
25: wiadomo przed czym, egzekucją jakąś, to wybrałabym jajko na miękko.
24: A ty?
26: Jerzy? A ja jestem twardziel.
24: Tak? Mhm. A wiecie co, ja tak sobie siedzę i sobie myślę, że jednak chyba te sadzone.
27: Bez reklam. Jeden po drugim.
28: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
24: Mogą być sadzone, prawda?
26: Tak, ale to w więzieniu, bo tam są osadzeni.

0: Artur Gadowski, ona jest ze snu w dziesiątce najlepszych polskich tylko hiciorów w SC2. I potwierdziły się, kochani, doniesienia, tutaj czytam w kolorowej prasie o tym, że perfekcyjna pani domu Małgorzata Rozenek-Majdan jest w trzeciej ciąży. Bardzo serdecznie oczywiście gratulujemy ze swoim ukochanym Radosławem Majdanem, który no, jest w świetnej formie, trenuje.
1: SK2.
0: Zmianę pieluch. Wracam.

0: Kombi Wesce 2 i ślad. Pozostanie po nas, jak teraz ruszymy wehikułem czasu.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Ubierzcie się, kochani, i to bardzo grubo, bo jest zima stulecia w Polsce. Mamy noc sylwestrową z 1978 na 79 i Polskę sparaliżowały właśnie gigantyczne śnieżyce. Był siarczysty mróz. Nocki były czerwone. Zaspy w ogóle sięgały 80 gdzie niegdzie 4 centymetrów.
2: Czajno łapatować.
0: Tak było. Zamarzały zwrotnice kolejowe. Pękały rury elektrociepłowni. Wszystkie miasta praktycznie odcięte od prądu. Węgla nie było, ciepłej wody, a do odśnieżania kraju nawet wojsko wezwano i ciężki sprzęt gąsienicowy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale za to czerwcowy klimat mimo tej zimy robił ten numer. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami i Koc też się przydało.

0: Tutaj nie ma co płakać, trzeba się cieszyć. Westy 2. Zaczynamy właśnie weekend delikatnie, tak jak mieszkańcy gminy Tychowo czy tam, którzy mają swoją lokalną gwiazdę. W okolicznych lasach pojawiła się tam leśna celebrytka, w Tychowie biała wiewiórka. Jejku, biała? No pewnie jak zobaczyła, ile kosztuje metr kwadratowy dziupli.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które da?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Tomi Markt. Twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy. Polski kapitał. Tomi Markt. Blisko. Po prostu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Odwiedź salon Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na schitz.pl i poznaj naszą ofertę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Lady Punk z marchewkowym polem w Radiu SK2, za chwilę godzina 10 i najważniejsze newsy, w których między innymi zajrzymy do szkół.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
6: Po co?
5: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
6: W sumie, gdzie mam pójść?
5: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
6: A po treningu skoczę na saunę, co?
5: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
16: Słońce walczy, ma tę moc, ale chmury będą wracać, nie stracimy ich z oczu. Z oczu to z serca mówią, no to nie patrzcie. Ja za was popatrzę na termometry, 12 stopni w Opolu, na powtórkę już z czwartku nie liczcie, 15 to maks. W weekend też, ale w niedzielę na przykład ma być bardzo ładne niebo, to będzie można uciec na Wyspę Bolko, na Kopę Biskupią albo na grzyby. Zbiera się fajnie, tylko te działania w kuchni już niekoniecznie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka, 14-latek zatrzymany z nożem w warszawskiej szkole. To historia z dzisiejszego poranka. Nastolatek miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym przez policję, umieszczono napis "Śmierć społeczniakom". Miał przy sobie również 11 petard hukowych, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
18: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
17: Policjanci w całej Polsce zatrzymali dzisiaj 13 nastolatków. Głównie chodzi o kierowanie gruźb i groźne żarty. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany. Przy szkołach w całej Polsce pojawiły się też dodatkowe patrole policji. Rodzice popierają takie działania.
19: Bardzo dobry pomysł, tak. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. No, ja mam pierwszoklasistę, tak, więc no tutaj szczególna ostrożność musi być zachowana.
20: Ja jestem za. Przede wszystkim to też dużo trzeba wynosić z domu.
17: Policjanci w całej Polsce skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek. Poważny wypadek w Lubuskiem na A18 w kierunku Wrocławia. Na wysokości Iłowej koło Żagania bus wjechał w bariery energochłonne i dachował na poboczu. 3 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Według wstępnych ustaleń policji kierowca prawdopodobnie zasnął. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Zablokowany jest zjazd i wjazd na autostradę z kierunku Iłowej. Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. W mieście ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
1: Jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować przede wszystkim do wojewody pomorskiego o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
17: Konsultacje online potrwają do 19 października, wyniki 4 listopada.
21: SK2 News Opole.
22: Dorota Sań-Odra wraca do gry. Miedź Legnica będzie jej pierwszym rywalem po przerwie reprezentacyjnej. Miedzianka jest na 5. miejscu, Opolanie na 14., a mecz w niedzielę na Itaka Arenie o 20.15. Też w niedzielę i też u siebie o 15.00 zagrają Wilczyce. Siatkarki Unii podejmą BKS Bielsko-Biała. W minionym sezonie obie drużyny walczyły o brąz. Potyczki zwycięsko wyszły Opolanki. Szczypiornistów Gwardii czeka konfrontacja z PGE Wybrzeżem Gdańsk, podbudowanym grą w Lidze Europejskiej. Ale w Superlidze gwardziści mają tylko jeden punkt mniej.
0: Dwie, trzy już minuty po godzinie 10:00 to jest ten moment w piątek, kiedy mamy trochę więcej energii niż przez te wszystkie pozostałe 4 dni razem wzięte, które już są za nami. Bo dzisiaj, kochani, nie pracujemy już na sukces. Teraz pracujemy na weekend.
23: 10 najlepszych polskich hitów.
24: Jeden po drugim.
0: I to nie pracujemy sami. Będziemy pracować z Zalią, z Maciejem Skibą, z Marisą, a teraz z Kamilem Bednarkiem i z Messiahem. Szukamy tego weekendowego szczęścia przy SC2 i najlepszych polskich hiciorach. Kowalski, witajcie! Hey!

0: Straciliśmy przyjaciela na boru do sierzenia i Big Cyc Wesce 2. A dzisiaj może być Big Jajecznica u was na stole. Albo sadzone, albo na miękko, bo przecież mamy Dzień Jaja 9 października na 7268268. Zostawiacie głosóweczki?
1: Halo, tu Złoty Paw. Mam informację, nie ma życia bez jaj. Pozdrawiam.
0: No i oczywiście, że nie ma. Ja się z tym zgadzam. Serce również coś o tym wie, bo przez lata przecież jajka miały trochę przerąbane. Straszono nas cholesterolem, ale tymczasem znalazłem taki artykuł, kardiolodzy uspokajają. Kto ma serce jak dzwon, może zajadać się jajami sadzonymi. SK2. Smażonymi również. Tylko pamiętajcie, z umiarem. Tak mówią kardiolodzy, z umiarem, by nas na kardiologii nie posadzono.

0: Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK2. Oczywiście bez polskich hitów. Tutaj bez tego nie możemy żyć. Tak jak nasz pan prezydent Karol Nawrocki, który jest z wizytą w Filipinach. No i on nie może też żyć bez boksu. Tutaj czytam w dzisiejszej kolorowej prasie. Prezydent Polski trenował słynnym pięściarzem z Filipin. Na wspólnym treningu zaprosili się panowie do ringu. Są nawet zdjęcia. No i muszę przyznać, że no pan Karol... No, panu Pacquiao, nie wiem jak to się czyta, ale napakował mu naprawdę nieźle dużo sęków.
1: SK2.
0: I to się nazywa dyplomacja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.

0: jesień, no to motyle delikatnie gasną, ale nie w Radiu SK2. My lecimy z najlepszymi polskimi hitami, między innymi po godzinie 11 będzie Gołębi Puch, a punktualnie o 11 najważniejsze sprawdzone newsy i dziś temat numer 1, czyli szkoły w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: I to mi się podoba. W Tomi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy. Karkówka wieprzowa bez kości 15,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl.
4: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: To będzie ostatnia

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
4: Chmury za nic mają nasze plany. Popada z nich jutro. Nie zmieniajcie ich, bądźcie twardzi, bo to będzie przelotny deszcz. Termometry za to odpuściły. Tak dziś, jak i przez cały weekend w Opolu 15 stopni i to maksymalnie. W poniedziałek jeszcze mniej. Październik się rozkręca. Przegonił bardzo ciepłą jesień. Ale przynajmniej jesieniary będą zadowolone. Ciepłe koce, zapas gorącej czekolady i świec o zapachu dyni czeka przecież na swój debiut.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu po ostatnich atakach w szkołach w Ostrołęce i niedaleko Wyszkowa. Tuż przed spotkaniem nasz reporter Jakub Krzyżak rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektorką prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie.
6: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
7: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
6: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
7: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
5: Więcej policjantów pojawi się też w pobliżu szkół na Słowacji. W ostatnich dniach doszło tam do wielu niebezpiecznych incydentów. Między innymi pod koniec września 13-latek ugodził śmiertelnie nożem nauczycielkę i koleżankę. Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorek w rejonie Kobylanki mężczyźni jadąc 270 km na godzinę uderzyli w osobówkę. Jej kierowca zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala. Wszystko było nagrywane, mówi Julia Szozda z prokuratury w Szczecinie.
8: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
5: Mężczyźni nie przyznają się do winy, grozi im do 20 lat więzienia. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zoo w Chorzowie, mówi prezes Stowarzyszenia Dąbrowiacy Piotr Gondarczyk.
9: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. Wykonałem telefon do zoo, pracownicy zoo odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
5: Orzechy są przysmakiem papug i małp, z kolei żołędzie jedzą szczególnie żubry, antylopy i żyrafy.
1: SK2 News Opole.
4: Dorota Sań, stand-upowa scena w Opolu rozpędza się. Dziś festę koło 19 będzie Rafał Rutkowski ze swoim wehikułem czasu, a Fopo, bo też dołącza do tej stand-upowej mapki, syn mojego taty. Opolskie lamy powoli zwijają manatki. Wieczorem gala finałowa. Film laureata konkursu głównego będzie można obejrzeć też jutro na parkingu na Pruszkowskiej, bo tam kino samochodowe powstanie. Będą też ministranci, film ministranci. Festiwal filmowy się kończy, a zaczyna Festiwal Kultur i Języków Świata, tym razem Japonia.
10: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, kochani. Zauważyłem, że 9 października kalendarz mi macha takie nietypowe święto. No, kiedyś człowiek siadał, brał kartkę, długopis, przelewał uczucia na papier i czekał na ten liścik w skrzynce. Dzisiaj jedyny list, jaki w skrzynce widzę, to czy to list? Awizo!
1: 100% polskich hitów.
10: Ale za to miłosny list będzie muzyczny za chwilę od Dawida Kwiatkowskiego i od Margaret. Ryszard Rynkowski obudzi nasze marzenia przedweekendowe ze snu, a to już oczywiście z okazji tego Międzynarodowego Dnia Pisania Listów. Kurier, który może dzisiaj z takim liścikiem do was wpadnie, Krzysztof Zalewski. Witajcie w SC2, to znaczy Jakowalski.

0: sierpnia.
1: SK2 Opole.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

A jakie są wasze marzenia? W SC2 Ryszard Rynkowski może właśnie obudził w was marzenie apetytu, które możemy spełnić dla was, najlepszych słuchaczy SK2, i to przy wspólnym eskowym stole na samym Stadionie Narodowym. No bo to przecież stół nas, kochani, łączy, prawda? Za mało soli, za dużo pieprzu, różne są tematy przy stole. Schabowy też jest dobry, ale tylko mama robi lepszy, a najlepszy robi też Daria Ładocha, która chciałaby wam właśnie na Stadionie Narodowym taki schabowy, może schabowy, usmażyć, bo to wy zdecydujecie, co będziemy jeść przy naszym polskim obiedzie. SK2.pl trwa cały czas plebiscyt na najlepszy polski obiad, najbardziej polski obiad. Wygłosujecie, tak jak Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik czy dzisiaj Kinga, bo oni już mają powody, żeby ostrzyć sobie zęby. Zdobyli 500 kieszonkowego, mają zapewniony nocleg w hotelu, a wcześniej niezapomnianą imprezę z SK2 przy wspólnym polskim stole. Wy również na SK2.pl wybierzcie swój taki obiadowy numer jeden, number one, i napiszcie, dlaczego mamy zaprosić właśnie ciebie. Bo przy polskim stole SK2, no wiecie, najważniejsze nie jest, kto tam siedzi na honorowym miejscu. Najważniejsze, żeby Micha się śmiała. SK

0: Ania Wyszkoni, jeżeli jeszcze macie trochę sił, a jak nie macie, to usiądźcie w wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A ja wrzucę wam do odtwarzacza album z historią Anatomia. Anatomia Krążek Lombardu, krążek, który ma już ponad 40 lat, został też jako jeden z nielicznych w tamtych czasach wydany w języku angielskim. I znajduje się na nim hit, który brzmi tak...

0: Skrzydła gołębicy, gołębicy Małgorzaty Ostrowskiej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kawałek, który przez wiele tygodni utrzymywał się w czołówce radiowych listy przebojów, Gołębi Puch Lombard w SC2. Gramy tylko po polsku.

0: magnetyczny, przyciągający, jakże kosmiczny sposób też można rozpoczynać weekend z takim duetem. Kaśka Sochacka-Cortez, Jak my, i nowość w SC2, i sprawdzam, co nowego tutaj w danych GUS-u. I są takie najnowsze dane przed moimi oczami. Chodzi o polskie miasto, w którym żyje się najtaniej. I to są, drodzy Państwo, Suwałki. No bo tutaj ceny robią wałki, ale w dobrą stronę.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
16: Odwiedź salon Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na schitz.pl i poznaj naszą ofertę.
15: I po reklamie.

0: Edyta Górniak w SC2 i również Kasia, którą witam serdecznie, Grodzka, bo już wróciła do nas w końcu, już tak długo cię nie było.
1: Zwołajasz.
0: Powiem ci, że promieniejesz, dziewczyno. Ty wróciłaś z kraju kwitnącej wiśni, tam gdzie pociągi są punktualne.
1: Bardzo punktualne.
0: No
1: aż
0: właśnie.
1: Do bólu wręcz, bo trzeba biec, jak wiadomo, że się człowiek spóźni. Zdecydowanie tak.
0: Czyli Tokio.
1: Tokio było, Japonia była, całościowo bardzo polecam. No, fajne doświadczenie bardzo. A co tam trzymasz
0: w rączkach? Bo widzę, że właśnie cukiereczki mi tutaj dałaś. Dziękuję ci bardzo. Który mam sobie wybrać? Bo aż trzy. Jest jeden zielony, drugi taki czarny i taki kolorowy, w kwiatuszki właśnie.
1: Słuchaj, którykolwiek byś nie wybrał, będzie dobry, bo tam nie ma żadnego wasabi ani krewetek chodzących.
0: Ja ten kolorowy biorę. Muszę powiedzieć, że taki gumowaty, ale bardzo dobry.
1: Oishi, jak to mówią Japończycy?
0: Japończycy też bardzo lubią karaoke, więc będziecie z Kasią Grodzką śpiewać po 12 najlepsze polskie hity w SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
16: Przyjemny piątek w Opolu, a to, że chmury chcą nad nami powisieć, groźne nie są. Jutro z nich pokropi. Temperatura też poszalała, tylko 13 stopni teraz w Opolu, dojdzie 1. Koniec, kropka. W weekend temperatura ma być podobna, a w poniedziałek niższa. Bardzo ciepła jesień nagle się zawinęła. Jesieniary wreszcie będą mogły owinąć się ciepłym kocem i odpalić wreszcie świece o zapachu dyni, kawy czy co tam mają pod ręką.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Minęła 12, a Michał Przybyła, to są newsy SK2. Policja skontrolowała 10 tysięcy szkół, zatrzymano już kilkanaście osób, głównie za groźby karalne. Wszystko po ostatnich atakach nożowników na Mazowszu. Pod Wyszkowem zginęła wczoraj woźna, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Przed szkołami pojawiły się dodatkowe patrole.
18: Już od wczesnych godzin porannych policjanci są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
17: mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Tę akcję chwalą rodzice i dyrektorzy szkół.
2: Pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
19: Troszkę tak. Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej.
20: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie.
17: Rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy, że dziś w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach. Krok w stronę Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie przed nim Adama Glapińskiego. Przyjęto sprawozdanie z listą zarzutów kierowanych pod adresem szefa Banku Centralnego, tłumaczy przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński.
21: Pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego. Działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej. Nieuprawnione interwencje walutowe. Działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej. Utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wprowadzanie ministra finansów w błąd.
17: Prace w tej sprawie trwały od 2024 roku. Pokojowy Nobel dla prawniczki z Republiki Południowej RPA, Nawat Tajem Pillay. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 208 osób i 79 organizacji.
22: SK2 News Opole.
16: Dorota Sań, policja zatrzymała w jednej z nyskich szkół 16-latka. Miał opublikować na grupie klasowej na komunikatorze grafikę szkoły i bombę.
23: Na tą chwilę nie ma zagrożenia dla uczniów oraz kadry dydaktycznej i pracowników szkoły.
16: Mówiła Janina Kędzierska z nyskiej policji i apeluje do uczniów, by dzwonili na 112, jeśli zobaczą w internecie niepokojące informacje. Terytorialsi będą stacjonować w Prudniku. Samorządowcy przekazali właśnie na ten cel budynek po dawnej szkole przy ulicy Podgórnej. Jednostka ma zacząć tam działać od przyszłego roku.
1: Piątek to idealny czas, by wrócić do rzeczywistości, albo też wręcz przeciwnie, zacząć sobie marzyć i nastrajać na ten nadchodzący weekend. Tutaj Radio SK2, gramy Wam 100% polskich hitów, mamy południe, a w tej godzinie będzie na przykład nowość od Roxy Węgiel, będzie też wkrętka Kamila Nosela, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
15: Bez reklam, jeden po drugim.
13: Teraz gramy.

0: szczęście. Nadista tą szczęścia. Pochyla nam się zespół Bime, tutaj Radio SK2. Za to spontaniczne wybuchy radości to jego absolutna specjalność. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy pod 22 się zadzwoniłam do pani Małgorzaty?
2: Tak.
3: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
2: No i?
3: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
2: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
3: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i oraz ulicy obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, my też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
2: A co, jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jaki ma na to wpływ?
3: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble jeszcze, proszę pani, niezutylizowane, pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
2: Znaczy, wie pani co, a ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
3: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
2: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
3: porozmawiała. To nie problem, tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
2: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i jeszcze komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
3: No tak.
2: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
3: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani to spala.
2: Gdzie ja to będę palić?
3: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
2: Nie, no dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
3: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku?
4: Zostałaś wkręcona.
2: A to będziesz to spierdalać za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca. Nosel wkręca.

0: Killer w Radiu SK2. Elektryczne gitary. A czy Robert Lewandowski okazał się killerem na boisku baseballowym? No, nie pomyliłam sportów. Lewy zaliczył nietypowy debiut na amerykańskiej ziemi. Pojawił się na stadionie przed meczem tamtejszej ligi baseballa i wykonał ceremonialny pierwszy rzut, czyli tak zwany first pitch. Spisał się bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że nie przyniósł nam wstydu. Pięknie to się wydarzyło. Robert to jest tak wszechstronny sportowiec, że jakiejkolwiek piłki byście mu nie dali, to sobie z nią poradzi.
1: SK2. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
5: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
6: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
4: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Czekaj, sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
18: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Piękne trio. Na koniec godziny 12. Jonathan PZ i Liwka obejmują noce w Radiu SK2. Daleko do tych nocy nie mają, ponieważ noc przychodzi do nas coraz szybciej. Jak widzę, słońce zachodzi około godziny 17.54, 17.57, a to oznacza, że niechybnie zbliża się do nas pora jesienna, ale można to przekuć w coś dobrego. Nocną jazdę autem na przykład. Idealnie ten kawałek do tego właśnie się nadaje. Zbliża się godzina 13, a przed nami newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tomi Markt, twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy, polski kapitał. Tomi Markt. Blisko, po prostu.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
14: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
24: Dorota Sań.
25: 14 stopni i jak wam z tym elegancko, co? Więcej już dziś w Opolu nie będzie. Wiosną taka temperatura to znak, że trzeba uruchomić rowery, hulajnogi, rolki, nogi, to może dzisiaj też. Dzisiaj to nie jedźcie na Zapolską. W nocy betonowy słup przechylił się w stronę jezdni i trzeba go usunąć. Ulica jest zamknięta. Na wiadukcie na Rejmonta remont, robot też w rejonie skrzyżowania Wrocławskiej z Partyzancką. No mówię, że jest elegancko.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu. Nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po wczorajszym ataku w podstawówce pod Wyszkowem ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
0: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że, tu cytat, dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i cała seria zatrzymań. To meldunki od policji, która od rana prowadzi akcje wokół placówek edukacyjnych. A dziś w Tomaszowie Lubelskim policjanci zatrzymani 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą przejścia do swej szkoły i zaatakowania uczniów nożem. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny. O tym Monika Kowalewicz.
3: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
0: A w Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w mediach społecznościowych do ataku na szkoły z użyciem maczet. Z kolei 16-latka ubrana w kominiarkę groziła w internecie uczniom jednej ze szkół, trzymając w ręku nóż. W weekend tankowanie będzie droższe. Ministerstwo Energii ustaliło ceny maksymalne. Za liter 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla 8,06 zł. To odpowiednio o 7,24 zł więcej niż dziś. Te ceny będą obowiązywać też w poniedziałek.
2: SK2 News Opole.
25: Dorota Sań, lalkę już widzieli, tę najnowszą w opolskich Heliosach. Jest tam też Brad Pitt w Sercu dziczy. A w sobotę będzie Queen i specjalne pokazy koncertów w Budapeszcie. ARMY na koncerty BTS muszą poczekać do 25 października. A skoro Azja, to wystartował Festiwal Kultur i Języków, tym razem w roli głównej Japonia, spotkania w opolskich bibliotekach i w kinie studio, sztuki walki, tatuaż i sushi też w menu. A w niedzielę kibice Wilczyc zameldują się w Stegu Arenie na meczu z BKS-em Bielsko-Biała. O 15 w niedzielę gra też ona.
10: Tylko spokój nas uratuje. Takie mądre powiedzenie mi się przypomniało. Ze spokojem mogę zapewnić, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. A takie prawdziwe złoto to mam dla was na początek specjalnie od pana Mroza. Ponoć wypolerował dobrze. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 13.

0: miłe życzenia na fajną podróż od pana Artura Gadowskiego. To szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2. Szczęśliwy za to jest, słuchajcie, żółw Jonathan albo Jonathan z Wyspy Świętej Heleny. Liczy sobie 194 lata. Jest uznawany za najstarszego żyjącego zwierzaka na świecie. Naukowcy w ogóle ostatnio stwierdzili, że go przebadają i odkryli z tych badań, że Jonathan ma specjalne DNA, które jest odporne na wszelkie stany zapalne czy też nowotwory. W ogóle jego komórki też starzeją się wolniej od tych ludzkich. Naukowcy teraz starają się dostrzec, jak te wyniki badań by tutaj przełożyć na nasz ludzki świat i też na naszą długość życia. Ja mogę stwierdzić, że Jonathan przez prawie 200 lat nie policzył ani jednej kalorii w swoim życiu, nie martwił się o codzienne picie wody z cytryną po przebudzeniu, o scrollowaniu smartfona to też nie wspomnę. Może to jest ten klucz do długowieczności.
1: SK2.

W tym wehikule czasu skoczymy sobie do roku 1968. Przed nami utwór, do którego powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich teledysków tamtych lat, a to dlatego, że w rolę modelki płynącej motorówką wcieliła się młodziutka Ewa Szykulska. Za reżyserię tego teledysku odpowiadał Janusz Kondratiuk. Ich spotkanie na planie doprowadziło ich do ślubnego kobierca. Było wielkie uczucie. Nic dziwnego, bo piosenka Skaldów jest oczywiście o miłości. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał już teraz w Radiu SK2.

0: Kto wychowany w Polsce, ten wie, że najlepsze, co może nam się trafić na niedzielny obiad, to pomidorowa i pierogi. Za nami nowość w Radio SK2, czyli BRO i Wychowany w Polsce. Choć oczywiście wy możecie wybrać swój najbardziej polski obiad. Dziś o poranku Kinga wybrała na przykład gołąbki, koniecznie z ziemniakami obok na talerzu. I ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym, na najbardziej polskim, ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
4: Po co?
3: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
4: W sumie, gdzie mam pójść?
3: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
4: A po treningu skoczę na saunę, co?
3: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko Opole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
6: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
12: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mamo, ten bohater jest dziwny.
19: Nie lubisz go?
18: Lubię i to jest najdziwniejsze.
20: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: I po reklamie.

0: Wniosek z tej piosenki Manamu jest taki, żeby przytulać się jak najczęściej. Zdecydowanie hormony szczęścia lubią to, wydzielają się i naprawdę takie przytulenie może poprawić humor. Zespół Manam, po to jesteś na świecie. Gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
21: Tato, co znaczy negocjować?
22: Szukać porozumienia.
21: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
23: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
26: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
27: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
28: I zrobiła nam super pokój.
29: Mamo, dzięki!
30: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
31: I po reklamie.
32: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Wzmożony już ruch w Opolu, a momentami ruchu to nie ma. Postać trzeba na 1 maja i Korfantego cierpliwości na Sienkiewicza, Ozimskiej i Żeromskiego życzymy. Na ciasnym teraz skrzyżowaniu Wrocławskiej z Partyzancką też. I na wiadukcie na Rejmonta. Za godzinę będzie gorzej, więc jesteście do przodu. To spieszmy się powoli. Taki chichot losu. Na termometrach 14 stopni. Więcej to już nie będzie, bo już było. Jesień się rozkręca.
32: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 49 zamkniętych szkół na Mazowszu, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano dziś do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia w województwie. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce Podwyżkowem, a dzień wcześniej w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W związku z tą sytuacją w weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: O zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
1: Policja podała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych. Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A właśnie teraz powinno rozpocząć się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole w Nowinach. Sprawą zajmuje się Wydział Rodzinny i do Spraw Nieletnich Sądu w Wyszkowie. Temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą zapaść?
3: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
4: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
3: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
5: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie nad fizycznie i psychicznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
3: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
1: A około 16 sąd ma zdecydować w sprawie aresztu dla innego młodego sprawcy z Mazowsza, 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce.
6: SK2 News Opole.
0: Dorota Sań, jesieniary mogą już szykować odpowiednie stylówki, nie tylko z powodu zmiany pogody. 21 października w Heliosach kolejne spotkanie w kinie kobiet w jesiennych outfitach. Film oczywiście też będzie Jak żyć, żeby nie zwariować. Na spotkania z kulturą japońską specjalnych stylówek nie musicie szykować. Poznacie kulturę i tradycje. Sushi też będzie. Festiwal Kultur i Języków Japonia potrwa do 17 października. Spotkania odbędą się w bibliotekach i w kinie studio.
7: Że obchodzimy Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej, więc ja proponuję weekend spędzić tak, żeby w poniedziałek w pracy pochwalić się, jaki to był kosmos. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów.
8: No to gramy.
9: 10 hitów.
8: Najlepszych polskich

0: pan Krzysztof Romantyk, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk w Radiu SK 2, za to miłością do ciepła pałają niektóre gatunki ptaków, jak wiemy, dlatego też rozpoczęły się odloty w cieplejsze rejony globu, a tu do kraju wracają ptaki, którym zimno zupełnie nie przeszkadza. Uwaga, będę teraz łamała język sobie, jemiołuszki, jery czy czeczotki. Co ciekawe, te gatunki traktują Polskę jako takie Malediwy czy Maderę, takim tutaj ciepło. Co ciekawe też, sójka znowu nigdzie się nie wybiera i to zgodnie z tym słynnym przysłowiem, że ktoś wybiera się jak sójka za morze, czyli że ostatecznie nigdzie nie leci, ale ja wiem dlaczego. Sójki to są po prostu perfekcjonistki. Dla nich wiosenne porządki to za mało, jesienne sprzątanie też trzeba odhaczyć.
1: SK2

0: Oddychanie, ważna sprawa. Zespół Perfect w Radiu SK2. No właśnie, chyba bardzo dobrze oddychał na boisku Hubert Hurkacz, bo czytam właśnie, że awansował do trzeciej rundy ATP Tour w Szanghaju. Pokonał, no nie byle kogo, słuchajcie, bo samego Nowaka Dziokowicza. Za to kawałek chłopaki od duetu Kuba i Kuba już nie mają nikogo do pokonania, bo obecnie znajdują się na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Czy utrzymają się do startu dzisiejszego notowania? Poczekamy do 18:00, wtedy sobie zobaczymy, usiądziemy, przeanalizujemy. Wtedy świeże wydanie gorącej polskiej dwudziestki. Zapraszam Was już teraz w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Fonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Fonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
19: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Kiciu,
21: a?
20: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
21: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
21: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
21: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: I po reklamie. 100% polskich hitów.
24: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Kiedyś zrozumiem, że ja to coś innego niż ty, że miałem szansę i sam.
1: SK2.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Mogę tak powiedzieć, że to jest piosenka o niewiedzy. Vixen, nie rozumieją. Gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 15. Są takie rzeczy, których się nie rozumie. Niektórzy nie potrafią pojąć, po co nadal istnieje zmiana czasu z 24 na 25 października. Będziemy przestawiali czas, zyskamy jedną godzinę snu, więc właśnie po to, uważam, ta zmiana czasu. To chyba do zrozumienia jak najbardziej jest.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
9: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
10: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
8: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
11: A flat white?
10: Też.
11: A...
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj!
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
16: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Powoli do celu, bardzo powoli zdradzę wam tajemnicę, gdzie najgorzej teraz. Na Domańskiego, Niemodlińskiej, na Małej Wrocławskiej, Piastowskiej, 1 Maja, Ozimskiej i Żeromskiego. Postoicie tu. Lista zatłoczonych ulic jest dłuższa, bo przecież jest jeszcze Oświęcimska, Kowalczyków czy Oleska. Na opolskich termometrach też słabo. 15 stopni to maks dziś. Jutro też, ale jutro to popada. Bardzo ciepła jesień uciekła z Opola.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Minęła 15, a Michał Przybył, a to są newsy Eski 2. Nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane. To informacja od ministra Marcina Kierwińskiego. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek w internecie o wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
5: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
4: Do południa policja skontrolowała 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodaje komendant główny policji Marek Boroń.
6: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
4: W całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, głównie na Mazowszu. Służby są w podwyższonej gotowości po ostatnich atakach w szkole w Ostrołęce i Podwyżkowem. Policja zatrzymała też kilkanaście osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i tira na autostradzie A2 pod Warszawą. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. W kierunku stolicy policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Bunt w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywańskie domagają się z wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Sprawą zajmie się teraz Rada Miasta, która ostatecznie zadecyduje o losie planowanej inwestycji.
1: SK2 News Opole.
3: Dorota Sań, więcej patroli policyjnych w rejonie opolskich szkół i przedszkoli mają zwracać uwagę na ewentualne zagrożenia. Do wielu placówek oświatowych w regionie nie mogą teraz wchodzić osoby postronne. Będzie więcej ekranów akustycznych na A4. Drogowcy chcą je postawić na długości ponad 2 km między węzłami Opole Południe a Krapkowice. Będą miały wysokość od 3 do 6 metrów. Opolscy ratownicy otworzą we wtorek swoją bazę. Będzie można zobaczyć ich sprzęt, ambulans czy motocykl. Pokażą też podstawy pierwszej pomocy.
7: Ciebie jeszcze o to nie pytałam. Czy jesteś jesieniarzem?
4: Oj, ja wiem, tak troszeczkę.
7: No to co najbardziej lubisz takiego do jedzenia związanego z jesienią?
4: Chyba cynamonki? To jest jesieniowe?
7: No, jesieniowe. I w ogóle bardzo modne teraz, więc dobry wybór, bardzo dobry. Antonina Wandesel, jesiennie witam was w piątek po godzinie 15. No i cynamonkę zjadłoby się, nie powiem, taka pora.

Ale to jest dobry numer o każdej porze dnia. Magma i Aisha. I jesień bez dni, no nie ma szans. Ale niektórzy zdecydowanie przesadzają z tym jesiennym klimatem. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii wyhodowano dynię, która waży ponad tonę i pobiła rekord Guinnessa. I to już nie jest warzywo do zupy, tylko poważny kandydat na lokatora. No bo wyobrażacie sobie robić z niej lampion na przykład na Halloween? Trzeba by chyba zamówić ekipę budowlaną. A nie wycinać oczy i uśmiech. Ja nie wiem, jak to jest do ogarnięcia. Ona jest ogromna. Wpiszcie sobie i koniecznie ją zobaczcie, bo naprawdę robi wielkie wow. A u nas wspomnienie wakacji, Bryska i jej lato. To SC2.

Głosów szum w porannej prasie. Widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: A już teraz skrót najświeższych informacji z dnia. Posłuchajcie.
1: Jest 15.30, Michał Przybyła, zapraszam. Ukraińska delegacja przyleciała do Miami na rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych o propozycji pokojowej. W negocjacjach, które mają potrwać 2 dni, uczestniczyć mają także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Tematem rozmów będzie zakończenie wojny oraz wsparcie obrony powietrznej Ukrainy. Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy ATP Tour w Szanghaju, pewnie pokonując Nowaka Dziokowicza 2-0. W 1/16 finału zmierzy się z reprezentantem Chin Ai Zhou lub Włochem Lorenzo Musettim. Ten mecz właśnie trwa. Tymczasem Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elis Mertens. W Łącku, w powiecie nowosądeckim, działa jabłkomat. Mieszkańcom miejscowości pomysł się podoba.
2: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
3: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
4: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
1: Dodaje Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu.

0: dzisiaj Światowy Dzień Jaja, więc wszystkim jajcarzom życzę, żeby mieli jaja do spełniania marzeń, nie byli zbyt jajogłowi i zawsze potrafili wyjść z jajem. A tak zupełnie serio, no to jajko to jest jeden z takich niewielu produktów, który można zrobić właściwie na wiele sposobów. Może być sadzone, może być na twardo, może być na miękko, no superfood. No a i tak wszyscy mają na jego temat coś do powiedzenia. No jajko, wiadomo, pyszne. No najlepsze z majonezem, najmniej na chudzioci. Ale pamiętajcie, nieważne czy macie dzisiaj jaja na bekonie, czy jajecznicę, najważniejsze, żeby nie robić sobie jaj z piątku, no bo to już jest poważna sprawa. W końcu weekend sam nam się nie zacznie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
14: Po co?
13: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
14: W sumie, gdzie mam pójść?
13: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
14: A po treningu skoczę na saunę, co?
13: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
15: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Odwiedź salon Sebastian Schitz Krapkowicka Opole lub wejdź na schitz.pl i poznaj naszą ofertę.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.

0: Bajm ta sama chwila, a na zegarach za moment godzina 16, więc większość osób oficjalnie rozpoczyna weekend. Po godzinie 16, żeby ten weekend Wam się rozpoczynał jeszcze lepiej, muzycznie na start Sylwia Grzeszczak, Mysłowic i Baranowski. Później jeszcze będzie dużo dobrego, ale koniecznie zostańcie z nami i przekonajcie się sami.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż.
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga.
7: No to będzie Giga Challenge.
8: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Pustek nie ma, ale już lepiej jedzie się przez Zaodrze czy ulicą Sienkiewicza. Nie można tego powiedzieć o Żeromskiego 1 maja czy Wrocławskiej. Tu na skrzyżowaniu z Partyzancką ciasno przez roboty drogowe. Na wiadukcie na Rejmonta też. Na dodatek tylko 14 stopni. To jest maks. Na niebie kratka. Jesień po prostu. Jakby tego było mało, to jutro popada przelotnie, więc jak planowaliście wypad w Góry Opawskie na przykład, to jest szansa na okienko pogodowe.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Minęła 16, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacja od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po aktach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA był nasz reporter Michał Skolimowski, czyli nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem.
22: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
23: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
22: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
24: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
22: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
21: Michale, dziękujemy. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycielki w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty, a właśnie teraz w sądzie rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
0: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce,
1: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
0: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
21: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie przed drugą turą wyborów. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę. Miała odbyć się dzisiaj o 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
2: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk.
21: Mimo tych słów Monika Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy, a już w niedzielę mieszkańcy Krakowa pójdą do urn i wybiorą nowego prezydenta miasta.
16: SK2 News, Opole.
18: Dorota Saniodra wraca do gry. Miedź Legnica będzie jej pierwszym rywalem po przerwie reprezentacyjnej. Miedzianka jest na 5. miejscu, Opolanie na 14, a mecz w niedzielę na Itaka Arenie o 20.15. Też w niedzielę i też u siebie o 15 zagrają Wilczyce. Siatkarki Unii podejmą BKS Bielsko-Biała. W minionym sezonie obie drużyny walczyły o brąz, potyczki zwycięsko wyszły Opolanki. Szczypiornistów Gwardii czeka konfrontacja z PGE Wybrzeżem Gdańsk, podbudowanym grą w Lidze Europejskiej, ale w Superlidze gwardziści mają tylko 1 punkt mniej.
13: Chwilkę po godzinie 16 w piątek to jest taki moment, kiedy wszyscy oficjalnie mogą powiedzieć, że odpalamy weekend. Więc mówię wam dzień dobry w piątek 9 października, no i zacznijcie ten weekend razem z nami i z najlepszymi polskimi hitami. A dodatkowo po godzinie 16 Jarząbek prawdę wam powie, więc koniecznie bądźcie z nami i posłuchajcie, co on dzisiaj ma do powiedzenia.
16: 100% polskich hitów. SK2.
25: SK2.
16: SK2.
25: Opole.

0: ci powie.
1: Słuchajcie, nikt nie chce o tym myśleć, ale rzeczywistość bywa nieprzewidywalna. Do tej pory każdy myślał, że szkoła to jedno z najbezpieczniejszych miejsc dla dzieci. No właśnie, do czasu. Ostatnie tragiczne wydarzenia pokazują, że już tak nie jest, dlatego warto mieć w głowie gotowy plan na sytuacje ekstremalnie awaryjne. Eksperci sprowadzają ten plan do trzech prostych kroków, które mogą uratować życie. Krok pierwszy i absolutnie najważniejszy, ucieczka. Jeśli tylko masz taką możliwość, to wiej, zwiększaj dystans, uciekaj z miejsca zagrożenia, bo to daje ci maksymalne bezpieczeństwo. Jeśli droga ucieczki jest odcięta, przechodzisz do kroku drugiego. Ukryj się, znajdź bezpieczne miejsce, zabarykaduj się w pokoju, albo jeżeli chodzi o szkołę, to w klasie i natychmiast daj znać służbom. Kluczem jest unikanie konfrontacji za wszelką cenę z napastnikiem. A co jeśli zostaniesz przyparty do muru? No wtedy zostaje krok trzeci, czyli walka. Ale uwaga, to jest opcja absolutnie ostateczna, tylko gdy nie ma już żadnego innego wyjścia. I tutaj ważna wskazówka od ekspertów od bezpieczeństwa. Łap za wszystko, co masz pod ręką i co da ci przewagę. Krzesło, ciężki wieszak, plecak, każde z tych narzędzi może pomóc ci się obronić. No i zapamiętaj tę triadę. Uciekaj, schowaj się, walcz, oby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale warto ją mieć z tyłu głowy.

0: A już teraz u nas w SC2 Michał Przybyła i skrót najważniejszych informacji dnia.
1: Dla wielu osób skończyło się poczucie, że szkoły są bezpiecznym miejscem. Zaczynamy być bezradni wobec tego, co dzieje się z naszymi dziećmi, mówi pedagogzka i psychoterapeutka Barbara Prusinowska-Opalska.
2: Wpływ internetu powoduje, że nie nadążamy za tym światem i co tak naprawdę nasze dzieci mają w głowach i tak naprawdę kogo naśladują. Kiedyś było tak, że naśladowaliśmy piosenkarzy, piłkarzy, a teraz im bardziej ktoś jest ordynarny, agresywny, wręcz chamski, staje się idolem.
1: W środę w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, w czwartek w miejscowości Leszczy Dół Nowiny 15-latek zabił woźną, ranił nauczycielkę i dyrektora szkoły. Duże utrudnienia na kolei. Po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą odwołano kursy pomiędzy Kutnem a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby, jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki.

0: Budka Suflera, piąty bieg. Mam nadzieję, że wszyscy już zapięli piąty bieg i wjeżdżają w weekend. A ja teraz powiem wam o jesiennych trendach. Takich może nie jedzeniowych, bardziej pitnych. Teraz wszystkie jesieniary, uwaga, jest nowy sposób na rozgrzanie się w chłodne dni. No i tym razem nie chodzi o kolejny sweter, ani o kocyk. TikToka podbija karmelizowana herbata. I nie trzeba być baristą ani mieć kuchni jak z programu kulinarnego. Tutaj wystarczy cukier, który najpierw zamieniamy w karmel, czyli go na patelni tak długo smażymy, aż zmieni się w taki piękny karmel o złocistym kolorze. No i później dodajemy do tego herbatę, dodajemy mleko i ulubione przyprawy. I podobno robi się z tego prawdziwy jesienny hit. Zdjęcia, filmiki na TikToku nie kłamią. Polecam w weekend spróbować, jeżeli lubicie jesieniarskie smaki. No i dodatkowo trendy.
1: SK2. Reklama.
2: I to mi się podoba. W Tomi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy. Karkówka wieprzowa bez kości 15,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: za chwilkę 17, to był Dawid Podsiadło i jego Tazosy. Mam nadzieję, że o 17 wszyscy już oficjalnie rozpoczęli weekend. No i pomimo tego, że pogoda ma nas nie rozpieszczać, to ja gwarantuję Wam, że SK2 muzycznie będzie Was bardzo rozpieszczać. I tak na start po 17. Natalia Nykiel, Muniek i Sasza Strunin. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
2: Po co?
1: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
2: W sumie, gdzie mam pójść?
1: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
2: A po treningu skoczę na saunę, co?
1: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Spokojnie już na polskich ulicach, choć nie znaczy to, że nie ma kolejek na Żeromskiego i 1 maja, a właśnie jutro koło dworca będą malować na jezdni oznakowania. Od 6 do 15 będzie tam ciasno, a teraz w Opolu 14 stopni. Jutro temperatura za bardzo się nie zmieni. Popada przelotnie, chyba że niebo zlituje się nad drogowcami i pozwoli im na to malowanie. Niedziela ma być pogodna, ale tylko z 15 stopniami. W poniedziałek jeszcze mniej.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Minęła 17, Michał Przybyła, a to są newsy SK2. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
15: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
16: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
15: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
14: A do sprawy będziemy wracać. Na ostatnie ataki w szkołach błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Dziś przed placówkami policyjne patrole, a w szkołach podwyższone procedury bezpieczeństwa, bo bezpieczne wejście do szkoły to kluczowy element ochrony uczniów i pracowników placówki. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
17: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
14: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Wielki sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Polak pokonał Serba Nowaka Djokovicia po raz pierwszy w swojej karierze.
18: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
14: Mówił Hubert Hurkacz po meczu. Polak wygrał bez straty seta. W trzeciej rundzie turnieju zagra z reprezentantem Chin i Zhou.
19: SK2 News Opole.
13: Dorota Sanin. Policyjne patrole i zamknięte budynki szkół i przedszkoli na Opolszczyźnie to środki bezpieczeństwa. Po ostatnich dramatycznych wydarzeniach policjanci mogą wejść do placówek oświatowych, ale rodzice czy dziadkowie już nie. Wody Polskie chcą rozebrać obwałowania polderu Brzeziny pod brzegiem, bo niepotrzebnie spiętrzają rzekę. Ich rozsunięcie ma obniżyć ewentualną falę wód powodziowych nawet o metr. Zabytkowe samochody będą jeździć po opolskich drogach. W sobotę wyjadą z Zamku Bożejów i dojadą do Pałacu w Mosznej. Tam też w niedzielę ich zlot.
20: Nie tak szybko hola hola, drogi kolego. Ja wiem, że masz wolny weekend, więc zdradź nam tutaj, jakie masz plany, bo może ktoś skorzysta.
14: Ojej, ja idę na wrestling. Na Mińskiej znalazłem takie wydarzenie.
20: A co to jest, bo ja nie wiem.
14: To są takie udawane zapasy.
20: A i ty będziesz walczył?
14: Nie, skąd? Ja jestem pacyfistą, idę tylko popatrzeć.
20: No dobra, no to słuchajcie, to jest ciekawy pomysł na weekend, więc tutaj jak widzicie, jak nie mieliście pomysłu, to być może skorzystacie. Antonina Wendesel, witam was piątkowo.

Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja. I to nie jest lekki numer, więc my przejdziemy szybciutko do lekkich tematów. Jak na piątek przystało i na rozpoczęcie weekendu, więc plotki z naszego show biznesowego polskiego podwóreczka. Skolim wchodzi w trzydziestkę i robi to tak, że pół siemiatycz stanęło na baczność. No i ja też nie mogę wam o tym nie powiedzieć, no bo słuchajcie, różowa trasa, specjalnie pomalowany chodnik, gdzie Skolim jechał na kolor różowy, tłumy fanek, darmowe pączki, kiełbasa z jego własnej marki, no a do tego toast z burmistrzem. No i to nie były zwykłe urodziny, tylko takie prawdziwe latino wesele, tylko bez wesela, żeby wam to zobrazować. No i powiem tak, niektórzy na trzydziestkę robią rachunek sumienia, a Skolim zrobił rachunek. No i tak myślę, że chyba wszystko mu się tam zgadza.

Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Kolejne plotki, tym razem zza oceanu. Anna Lewandowska w Stanach, a na talerzu swojskie pierogi. Ania pokazała w mediach społecznościowych, jak zajada się polskim klasykiem, no i od razu zrobiło się ciekawie, no bo przecież my, Anię, kojarzymy ze zdrowym jedzeniem, zdrowymi przepisami, no i z unikaniem laktozy, przypomnę. A tu proszę, pierogi wjechały na pełnej. I wiecie co? Ja uważam, że to jest właśnie piękne w jedzeniu. Można mieć całą szafkę zdrowych zamienników, ale czasem wystarczy talerz pierogów, żeby człowiek poczuł się jak w domu. No bo człowiek może wyjechać na drugi koniec świata, ale od pierogów nigdy nie ucieknie. SK2. SK2. Zwłaszcza, że wczoraj było ich święto, więc Ania wie, jak świętować. Już teraz Krzysztof Krawczyk, byle było tak.

0: słuchać już.
1: Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. I Prosta Sprawa teraz będzie jesienna, związana z jabłkami. No bo jesień to wiadomo, sezon na jabłka w pełni. Ale czy wiecie, że wcale nie są taką witaminową bombą jabłuszka, jak mogłoby się wydawać? No jest takie powiedzenie, że jedno jabłko dziennie powoduje, że jakby doktorzy będą daleko od nas. To takim wolnym, luźnym tłumaczeniu. Ale jeżeli liczycie na ogromną dawkę witaminy C, no to jabłko raczej nie zrobi na was wielkiego wrażenia. No i co teraz? Czy przestać jeść te jabłka? Absolutnie, bo jabłka są nie tylko smaczne, ale mają sporo błonnika, mają mało kalorii i to jest bardzo ważne i świetnie sprawdzają się jako przekąska. No, a jeżeli jecie je tylko w szarlotce, tak jak ja, no to jeszcze przyjemnie, nie? SK2
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Romantycznie się zrobiło. Manam, kocham cię, kochanie moje. Na kilka chwil przed godziną 18. Po 18 zostawiam was z Łukaszem Zduńczykiem i najnowszym notowaniem gorącej polskiej dwudziestki. Koniecznie zostańcie i przekonajcie się sami, co było waszym numerem jeden w minionym tygodniu. Ja się powoli żegnam, uciekam. Antonina van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pięknego weekendu, pa.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.
13: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków oraz zapewnić dostęp do psychologa.
14: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
13: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. W najbliższych dniach policja będzie patrolować też tereny uczelni wyższych. Nowy mural powstał na dawnej fabryce czekolady. Na budynku przy ulicy Świętego Wawrzyńca w Warszawie znalazła się praca interpretująca wnętrze dawnej pracowni. Od jednej strony można zobaczyć halę produkcyjną, a od drugiej kawiarnię.
15: Moim takim pierwszym skojarzeniem z tym, co by tutaj miało być, jest taka próba wprowadzenia ludzi w zagadkowy świat historii.
13: Mówi autor muralu Max Skorwider.
16: Gorąca polska dwudziestka.
17: Polska dwudziestka.
16: Radia SK2.
18: Aż ciężko w to uwierzyć, słuchajcie, ale to chyba tak, to chyba jest ten moment. Udało nam się, przetrwaliśmy ten tydzień minuta po godzinie 18 w piątek, także zaczynamy razem weekend, a weekend najlepiej zacząć z waszymi ulubionymi polskimi hiciorami. Mam je w gorącej polskiej dwudziestce. Czas na wasze ulubione kawałki ostatniego tygodnia, na które głosowaliście na sk2.pl i będą też nowości, których jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie na 20 sanach.

0: Pięknie kołoszący numer. Kaśka Sochacka i Cortez. Miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz mam dla was piosenkę z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem i to będzie numer naprawdę wzruszający. Vito Bambino nagrał nowy numer. Piosenkę do kampanii społecznej Inny Rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Ta kampania zwraca uwagę na problem dzieci neuroatypowych, czyli między innymi ze spektrum autyzmu czy ADHD. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne przesłanie, bo Vito Bambino w tym numerze śpiewa o tym, że każdy z nas może widzieć świat trochę inaczej, ale to nie oznacza, że ktoś jest gorszy. Vito Bambino pokazuje, co czują dzieci, kiedy świat jest dla nich trochę za głośny, trochę za szybki, trochę za trudny. I jak sam mówi, to historia o tym, że bycie innym nie znać czy bycia gorszym. Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, premierowo w Radiu SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

Nasza polska, amerykańska gwiazda Keira w Radiu SK2. To było miejsce 17 gorącej polskiej 20. Keira teraz zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Będzie śpiewać na klatkach schodowych w blokach. Tak napisała na Instagramie. Stare polskie klatki schodowe mają taki pogłos, że szkoda nie zaśpiewać. No i zaśpiewała, posłuchajcie. Słuchajcie, i to było takie głośne, że w pewnym momencie nawet ktoś wyszedł na klatkę schodową, no bo to jest ryzyko, jakby nie patrzeć, bo przy takim pogłosie śpiew można pomylić z czymś innym, prawda? I teraz Keira poprosiła swoich fanów, żeby podsyłali jej propozycję, jaką piosenkę następnym razem na klatce schodowej ma zaśpiewać. No to ja mam propozycję. Niech Artura Rojka zaśpiewa Mira Fiori na miejscu 16.

0: Ostatni dzień lata był wczoraj, a dzisiaj już mamy pierwszy dzień w takiej prawdziwej jesieni za oknami. Ale w SC2 cały czas jest wakacyjnie. Gips i Igo, to jest Radio SK2, miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A ja mam kolejną nowość, bo do propozycji, do waszej listy hitów właśnie wchodzi Natalia Grosiak, którą znacie na przykład z zespołu Micro Music. No ten hicior zna absolutnie każdy.
1: Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę.
0: No ale właśnie na przekór wszystkiemu Natalii Grosiak się teraz bardzo zachciało, bo ona otwiera zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Jak mówi, definitywnie kończy z przeszłością. Nawet ścięła włosy, a wiadomo, jak kobieta ścina włosy, to wiadomo, że coś się dzieje. Natalia Grosiak po raz pierwszy bez zespołu Micro Music wydała solową płytę Tamtej dziewczyny już nie ma i przyznaje, że dawna Natalia odeszła na dobre, także powitajmy nową Natalię Grosiak. Teraz mam serce, tak nazywa się jej nowy numer, który gra już teraz premierowo na antenie Radia SK2.

0: Największa jesieniara w Polsce napisała tak: gdybym była porą roku, to byłaby to jesień. Roxy w Radiu SK2. Gramy wasze ulubione polskie hity 20. To jest Gorąca Polska 20 i miejsce 13 za nami. No Roxy jest jesieniarą, słuchajcie, na poważnie. Pochwaliła się w mediach społecznościowych, że wieczory spędza jak prawdziwa jesieniara. Pod kocykiem, przy przygaszonym świetle, ze świecami zapachowymi i z dobrym filmem na dużym ekranie. A i słuchajcie, słowa uznania dla męża Roxy, bo on jej kupił kwiaty jesienne. I teraz pytanie, czy coś przeskrobał, czy po prostu chce jechać z kolegami na ryby na weekend?
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej!
11: I po reklamie.

Miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2 to Mrozu i bracia Kacperczyk prosto z najnowszej płyty Mroza, który jest teraz w trasie koncertowej, zanim już Łódzka Atlas Arena, Torwar w Warszawie razy dwa, a jutro zagra w hali stulecia we Wrocławiu. A ja wam zagram kolejną nowość w gorącej polskiej 20, bo do propozycji właśnie wskakuje nowa propozycja od Natalii Nykiel. Ta artystka właśnie ogłosiła, że zaczyna historię pod tytułem czwarty polskojęzyczny album i to jest pierwsza zapowiedź tego krążka. No to gramy premierowo na antenie SK 2. Natalia Nykiel, to tylko ciąg dalszy.

0: się dobrze, nie?
1: Prawdziwy muzyczny patriota BRO w Radiu SK2 to było miejsce 9 gorącej polskiej 20 i to wcale nie są puste słowa, słuchajcie, bo on się naprawdę bardzo poświęcił, jak nagrywał teledysk do tego numeru. Odwiedził wszystkie województwa w naszym kraju, spotkał się z tysiącami swoich fanów, był w trasie przez 3 tygodnie i przejechał 7000 kilometrów. No i jest teledysk i jest przepiękny numer. My też jesteśmy wychowani w Polsce, bo w Radiu SK2 gramy tylko 100% polskich hitów jako jedyna stacja w Polsce. No i w piątki wieczorem mam wasze ulubione numery tego tygodnia. Za chwilę najlepsza ósemka.
2: Gorąca Polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja.
0: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
10: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
11: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
9: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Dofinansowany przez Unię Europejską.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
0: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
0: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Jesieniary mogą już szykować odpowiednie stylówki, nie tylko z powodu zmiany pogody. 21 października w Heliosach kolejne spotkanie w kinie kobiet w jesiennych outfitach. Film oczywiście też będzie Jak żyć, żeby nie zwariować. Na spotkania z kulturą japońską specjalnych stylówek nie musicie szykować. Poznacie kulturę i tradycje. Sushi też będzie. Festiwal Kultur i Języków Japonia potrwa do 17 października. Spotkania odbędą się w bibliotekach i w kinie studio.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
0: Gorąca Polska 20.
16: Polska 20.
0: Radia SK2.
17: I tak się właśnie nazywa najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. Mam 20 waszych ulubionych polskich numerów. No i teraz zbliżamy się do szczytu, bo najlepsza ósemka nam została. Ale mam nie tylko hity, ale też płytę do rozdania. Mam dla was najnowszy krążek Wiktora Waligury, którego numer za chwilę usłyszycie na naszej antenie. Dajcie po prostu znać głosówką na Messengerze SK2, jak zaczyna się wasz weekend, co robicie, słuchając gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Głosówki na Messengerze Radia SK2, a na miejscu ósmym czeka Zalia.
0: Polska 20, Radia
17: SK2. Zalia ostatnio pojawiła się gościnnie na trasie koncertowej Mroza. A teraz solo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wiktor Waligura na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To kawałek z jego najnowszej płyty, którą możecie zgarnąć na antenie SK2. Dajcie znać głosówką na Messengerze naszym Radia SK2, co robicie, słuchając gorącej polskiej 20. A ja wam w tym czasie podrzucam kolejną nowość. No i słuchajcie, mamy to, pojawił się nowy girls band na polskiej scenie. Do tej pory były chyba tylko modelki, ale teraz mamy też, uwaga, lale. I tutaj skład jest naprawdę bardzo mocny. Same znane osoby. Influencerka Monika Kociołek, tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski 2025 Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Oliwia Kopiec. Czyli słuchajcie, jest taniec, jest uroda, są media społecznościowe i piękny śpiew. To wszystko w ekipie Lale. Sprawdźmy, jak te lale brzmią. Ej Lala, to jest ich nowy numer, który właśnie trafia do propozycji do gorącej polskiej 20. Numer bardzo piątkowy, bardzo imprezkowy. No to gramy. 10 po 19.

Marisa na piątym w Radiu SK2. Przed chwilą zapytałem was, co robicie w piątkowy wieczór, słuchając gorącej polskiej dwudziestki. No i Tomek pisze, że u niego już sprzątanie weekendowe pełną parą. Właśnie odkurza dom z gorącą polską dwudziestką na słuchawkach. Do Tomka leci nowa płyta Wiktora Waligury, a do wszystkich leci nowa propozycja od zespołu Enej, który już w przyszłym roku, słuchajcie, będzie świętował swoje 25-lecie i oni już teraz zaczynają imprezę. Zaczynają swój wielki bal. Enej zapowiada, że w przyszłym roku ruszy w trasę z koncert

0: Jesień nie ma do nas wstępu. W Radiu SK2 cały czas jest wakacyjna playlista, jak słyszycie. Sylwia Grzeszczak na antenie SK2, to było miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. No a teraz otwieramy podium dzisiejszego notowania waszej listy hitów. I tutaj też numer, który spędził na szczycie całe wakacje. I to jest ciągle na czasie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. A o kim oni w ogóle śpiewają?
1: W tej relacji, o której śpiewamy? No oni są razem.
2: Tak.
1: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
2: Tak.
1: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć?
0: Czyli co, krótko mówiąc, później pogadamy, teraz mamy ciekawsze rzeczy do roboty. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Numer 3 gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: numer na romantyczny piątkowy wieczór we dwoje. Dawid Kwiatkowski i Margaret otwierają podium notowania gorącej polskiej dwudziestki. To było miejsce trzecie. No ale dobra, słuchajcie, skoro wiemy, kto o czym miał komu opowiedzieć w tym kawałku, to teraz dowiedzmy się, o czym jest numer dwa gorącej polskiej dwudziestki. Kuba i Kuba Chłopaki.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
0: Także mam nadzieję, że nie ma żadnych powodów do płaczu, że nauczyciel nie wpisał żadnej złej oceny do dziennika elektronicznego waszego dziecka. Kuba i Kuba Chłopaki, numer, który kończy lato i rozpoczyna przyjemną jesień. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki.

No z nimi to się fajnie odpoczywa w piątkowy wieczór. Łapiemy siły, rozpoczynamy razem weekend. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki. Bardzo przyjemnie ta się jesień zaczyna, prawda? Kuba i Kuba, chłopaki, to miejsce drugie waszej listy hitów, a na miejscu pierwszym ona, królowa stadionów, wystąpiła ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie, zakończyła stadionową trasę koncertową, a teraz odpoczywa, zwiedza świat, ale jej numer wolnego nie bierze. Sanach i Cichosza to wasz ulubiony hit tego tygodnia.

0: Zajęło jej to nieco ponad miesiąc, no i w końcu się udało dotrzeć na szczyt. Sanach Cichosza to nowy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a fani tej artystki teraz zacierają ręce, bo Sanach zapowiedziała kolejną limitowaną wersję płyty winylowej Sanach na stadionach live. Po stadionowych koncertach na PGE Narodowym w Warszawie Sanach te występy nagrała i wrzuciła na specjalną płytę winylową, a ostatnio zapowiedziała część drugą tego albumu i wiadomo, że premiera tego krążka 30 października. A czy 16 października, czyli za tydzień w piątek, Sanach znowu będzie na szczycie? Wszystko zależy od Was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. U nas jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo można śmiało nucić pod nosem w samochodzie, jeśli nikt was nie słucha. Gramy takie numery, które doskonale znacie, na przykład Cookies i Piersi Całuj Mnie. Każdy to zna, ale nowości też są. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Dorota Sań-Odra wróci w niedzielę do gry. Mieć Legnica będzie jej pierwszym rywalem po przerwie reprezentacyjnej. Jest teraz na 5. miejscu, Opolanie na 14., a mecz w niedzielę na Itaka Arenie o 20.15. Więc po meczu Wilczyc, bo też będą grały, rzucicie coś na ząb i z Oleskiej na Olejnika się przeniesiecie. Jak Odra półtora roku temu. Zleciało co i polecie, że tak zacytuję klasyka. No właśnie, Bartosz Gajda będzie w czwartek w Esceku. Wytłumaczy wam prawa natury.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: Mamy to, słuchajcie, pora, żebyśmy wszyscy nawzajem sobie pogratulowali. Przetrwaliśmy ten tydzień, udało nam się, zaczynamy weekend, punktualnie godzina 20. A w Radiu SK2 macie takie numery, przy których można oczyścić głowę ze wszystkich stresów. W sumie, słuchajcie, naliczyłem 11 kawałków bez przerywania, bez żadnych reklam. Także zostańcie razem ze mną, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: 100% polskich hitów. SK2.
0: Słuchajcie, moja mama w tym momencie pewnie daje radio głośniej, bo ona uwielbia zespół Kombi. Jeśli wy też lubicie, no to nie wstydźcie się, śpiewajcie razem z nimi i dawajcie głośniej. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. No i przy okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK2, jak zaczyna się wasz weekend, co robicie, słuchając Radia SK2.

0: krok w tobie odnalazłem dom.
1: Na taką chwilę ciszy i spokoju zasłużyliśmy po całym tygodniu. Kleks, Sobel i Sanach w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a wy dajecie znać, co robicie w piątkowy wieczór słuchając SK2. Kasia?
2: Słucham was właśnie wyklejając biedronkę z mozaiki na podłodze. To moja nowa pasja. Wyklejam mozaiką cały dom.
1: Panowie, właśnie to nam grozi, jeśli nasza kobieta będzie nam o czymś co pół roku przypominała i w końcu stwierdzi, że bierze sprawy w swoje ręce. Do pewnego dnia, jak wrócimy do domu, to jak to mówią, lewą ręką możemy się przeżegnać. Zobaczymy biedronkową mozaikę na ścianie. Ale słuchajcie, tak serio mówiąc, Kasia wysłała zdjęcie. No fajnie ta biedronka wygląda, więc może to nie jest wcale taki zły pomysł. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co robicie w piątkowy wieczór słuchając najlepszych polskich hitów? A teraz lato 2000. Sami na naszej antenie. 16 po 20.

0: Ania Dąbrowska w Radiu SK2, a za chwilę gram wam Dawida Kwiatkowskiego, który ostatnio mocno się wzruszył na premierze swojego nowego albumu, bo Dawid spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i na tej premierze, słuchajcie, pojawiła się pani, która specjalnie dla niego przyleciała z Anglii.
1: Wczoraj o 20 bilet kupiłam.
2: Jaki, na samolot?
1: Tak.
2: Wczoraj pani...
1: Tak, wczoraj.
2: Ale co, zdecydowała się pani przylecieć po
1: tak.
2: prostu?
1: Córka powiedziała, żebym leciała.
2: I dzisiaj...
1: Dla Ani.
3: To jest dla Ani, bo to są te płyty, tak. które do Anglii lecą, tak? Dla Ani.
0: Słuchajcie, wysłać mamę na drugi koniec Europy po płytę następnego dnia... To jeszcze gorzej niż powiedzieć w niedzielę o 20, że na jutro do szkoły potrzebujemy farby i blok techniczny. SK.

0: tyle w Radiu SK2. U nas możecie słuchać 100% polskich hitów przez całą dobę i z nami możecie się poczuć jak VIP, jak taka gwiazda. Kojarzycie czasami, jak są mecze w telewizji pokazywane, to są urywki, kamera wjeżdża na trybuny i pokazuje na przykład jakąś gwiazdę sportu, która ogląda mecz z loży VIP. No to właśnie wy się tak poczujecie. Zabieramy was do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie, tylko że zamiast meczu będzie niezła wyżerka. Najbardziej polski obiad. Zjemy taki obiad, który się składa z waszych ulubionych dań. Wpadajcie na sk2.pl, wybierajcie waszą ulubioną zupę, wasze ulubione danie główne i przekonujcie nas, dlaczego to wy powinniście usiąść razem z nami przy stole. Będzie ekipa SK2, będzie Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. No i przede wszystkim wy wpadajcie na sk2.pl. Oprócz dobrego jedzenia, najbardziej polskiego obiadu, mamy też dla was 500 kieszonkowego i nocleg w hotelu w Warszawie. Także widzimy się na Narodowym 7 listopada.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: Sarsa. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i przypominamy kierowcom, warto zatankować samochód przed północą, bo od jutra nowe ceny maksymalne, paliwo podrożeje. Diesel przekroczy 8 zł za litr, a 95 zbliża się niestety do 7, także teraz lepiej przed północą zatankować. A w SK2 za chwilę gramy dalej.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Lalkę już widzieli, ta najnowszą w opolskich Heliosach. Jest tam też Brad Pitt w Sercu dziczy. A w sobotę będzie Queen i specjalne pokazy koncertów w Budapeszcie. ARMY na koncerty BTS muszą poczekać do 25 października. A skoro Azja, to wystartował Festiwal Kultur i Języków, tym razem w roli głównej Japonia, spotkania po polskich bibliotekach i w kinie studio. A w niedzielę kibice Wilczyc zameldują się w Stegu Arenie na meczu z BKS-em Bielsko-Białą o 15.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Magazyn lokalny.
1: Kamienica czynszowa w Opolu. Ta słynna czynszówka brzmi jak zwykły blok z dawnych lat, a jednak trafiła do Muzeum Śląska Opolskiego. Co w niej jest takiego, że stała się muzealną perełką?
2: To dom czynszowy dla miejskiej klasy średniej, która miała aspiracje, ale nie należała do elity. Pokazuje przejście od dawnego domu mieszczańskiego do nowoczesnego budownictwa miejskiego z funkcjonalnym układem, wspólną klatką schodową i kilkoma rodzinami pod jednym dachem.
1: Czyli nie pałac, nie robotniczy barak, tylko coś po środku. Mieszkania dla ludzi, którzy chcieli wygody, ale liczyli każdą markę. Jak to się ma do wcześniejszej zabudowy miasta?
2: Do XV wieku Opole było prawie wyłącznie drewniane. Pierwszy murowany dom powstał w 1413 roku, a przełom przyniósł testament biskupa Jana Kropidły z 1421 roku, który przeznaczył pieniądze na budowę murowanych domów. Parcele były wąskie i długie, domy też, z długą sienią, klatką schodową w środku i kuchnią obok, a z tyłu podwórza z budynkami gospodarczymi.
1: A jak z ciasnotą? Ile osób mieściło się w takim domu i kiedy to zaczęło się zmieniać?
2: Średnio około 8 osób pod jednym dachem. Prawdziwe zmiany przyszły w XIX wieku, wraz z rozwojem kapitalizmu i zapotrzebowaniem na domy z wieloma mieszkaniami.
1: I wtedy wchodzi kamienica czynszowa. Opole jako stolica rejencji przyciągało urzędników i robotników, więc pojawił się głód mieszkaniowy.
2: Wolne parcele szybko zabudowywano, stare domy rozbierano pod nowe kamienice. W 1816 roku wprowadzono rozkaz gabinetowy z bonifikatami na budowę murowanych domów na wynajem, a do miasta napływali ludzie ze wsi, którym oferowano tańsze, jednoizbowe mieszkania w suterenach, na poddaszach i w oficynach.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Opole.
1: Czyli już wtedy istniał podział na lepsze i gorsze adresy, na mieszkania od frontu i te w głębi podwórza. Czym dom czynszowy różnił się od dawnego domu mieszczańskiego, oprócz tego, że mieszkało tam więcej ludzi?
2: W dawnym domu mieszczańskim jedna rodzina zajmowała całą kamienicę. W domu czynszowym klatka schodowa była wspólna. Mieszkało tam co najmniej kilka rodzin, a dla bogatszych lokatorów powstawały duże mieszkania, od 100 do 150 metrów kwadratowych, zwykle poza starym miastem.
1: A co ze starówką, gdzie działki były małe i wąskie?
2: Tam kamienice czynszowe zastąpiły głównie małe domy rzemieślnicze. Powstawały niewielkie mieszkania i mimo intensywnej zabudowy wciąż brakowało lokali. W 1905 roku powołano Towarzystwo Mieszkaniowe Urzędników, które wybudowało 26 domów z 283 mieszkaniami.
1: Czyli coś w rodzaju wczesnej spółdzielni mieszkaniowej. A jednocześnie XIX wiek przyniósł wynalazki, które zmieniały codzienne życie w tych mieszkaniach.
2: Mieszkania zaczęto projektować z myślą o wygodzie lokatora. W drugiej połowie XIX wieku używano lamp naftowych. Od 1862 roku wprowadzano oświetlenie gazowe, a od 1908 roku zaczęło się upowszechniać oświetlenie elektryczne.
1: Czyli w jednej kamienicy można było spotkać różne epoki techniki.
2: Tak samo z wodą. Nowoczesną sieć wodociągową zbudowano w latach od 1892 do 1893 roku, a w 1898 roku powstał zakład wodociągowy przy dzisiejszej ulicy Oleskiej. Sieć umożliwiła montowanie klozetów ze spłukiwaną muszlą, ale powszechnie zaczęto ich używać dopiero w XX wieku. W 1900 roku w Opolu do sieci podłączonych było 2981 klozetów, a własną łazienkę mieli głównie zamożni. Reszta korzystała z łaźni miejskiej albo z wanny, do której wodę podgrzewano na kuchennym piecu.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK2 Opole.
1: Czyli luksus to była nie tylko duża powierzchnia mieszkania, ale też ciepła kąpiel bez noszenia wiader. Zastanawia mnie jednak, dlaczego przez długi czas o takich mieszczańskich wnętrzach mówiło się niechętnie, a w muzeach chętniej pokazywano wiejskie chaty niż miejskie kamienice.
2: W polskiej kulturze mieszczaństwo z okresu uprzemysłowienia miało złą prasę. Kojarzyło się z dulszczyzną, dorobkiewiczostwem, burżuazyjnością. więc tradycyjny dom mieszczański uznano po wojnie za temat niewygodny.
1: Dlatego w muzeach rekonstruowano głównie wnętrza wiejskie, a miejskie kamienice przebudowywano, zamiast je chronić. Choć to właśnie w domach czynszowych rozgrywała się ogromna część historii codzienności.
2: Kamienica czynszowa w Opolu, ta muzealna czynszówka, ma to nadrobić. Pokazuje życie w mieście, zmiany standardów mieszkaniowych i to, jak techniczne innowacje, od lampy naftowej po wodociąg, wpływały na codzienność.
1: Czyli spacer po tej kamienicy to podróż przez historię miejskiej wygody. Od ciemnej kuchni przy klatce schodowej po łazienkę z ciemnością.

0: roku do lat 60. XX wieku.
1: Czyli zamiast kolejnego gabinetu dyrektora mamy podróż w czasie. A wcześniej była to typowa czynszówka dla klasy średniej?
0: Tak, pierwotnie dla średniozamożnego mieszczaństwa, ale z czasem następowało ubożenie lokatorów. Architekt na wąskiej działce zaprojektował dwupiętrową kamienicę z poddaszem i 6 niewielkich dwuizbowych mieszkań o powierzchni około 35 metrów kwadratowych, po 2 na każdej kondygnacji, a później na poddaszu urządzono dodatkowe mieszkanie.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Radia SK2 Opole.
1: A jak wyglądała wspólna przestrzeń? Bo w takich domach życie toczyło się też na korytarzach i półpiętrach.
0: Na półpiętrach były 2 toalety dla wszystkich mieszkańców. Zlewy z wodą umieszczono we wnękach na piętrach, a przy każdych drzwiach była mała wnęka na spiżarkę. Prywatność była ograniczona. Wiele codziennych czynności odbywało się we wspólnej przestrzeni.
1: A z zewnątrz ta kamienica też ma coś wyjątkowego, czy tylko wnętrze jest interesujące?
0: Fasada jest efektowna. Parter ma boniowanie. Wyższe kondygnacje pokrywa zróżnicowana kolorystycznie cegła licowa, a okna zdobią maszkaronowe głowy. To przemyślana, dekoracyjna kompozycja, a niezwykły gładki front.
1: Brzmi jak dom z historią, ale czy wiadomo, jak wyglądały mieszkania, kiedy jeszcze ktoś tam mieszkał?
0: Niestety nie. Nie odnaleziono fotografii wnętrz ani szczegółowych opisów wyposażenia. To zwykła czynszówka, a nie dom znanego kupca z bogatą dokumentacją.
1: Czyli muzeum musiało tę rzeczywistość zrekonstruować. Jak, skoro każde mieszkanie było inne?
0: Założono, że nie da się odtworzyć konkretnego mieszkania, bo wszystko zależało od sytuacji materialnej i gustu lokatorów. Powstał więc modelowy obraz. W kamienicy urządzono 5 mieszkań, a każde pokazuje inny styl meblarstwa między rokiem 1890 a 1965.
1: 5 mieszkań, 5 epok w jednym domu. Co poza meblami pomaga poczuć klimat?
0: Zadbano o szczegóły. Sprzęty kuchenne, bibeloty, piece kaflowe i żeliwne piecyki oraz dawne sprzęty do utrzymania higieny sprzed epoki prawdziwych łazienek, dzięki czemu można zobaczyć codzienną rutynę mieszkańców.
2: Historia miasta w Radiu SK2 Opole.
1: Zastanawia mnie kuchnia. To serce domu, ale też miejsce, gdzie technika zmieniała się najszybciej. Jak udało się pokazać dawne urządzenia, skoro wiele z nich nie przetrwało? Jest tam coś, co dziś wydaje się egzotyczne, a kiedyś było codziennością?
0: To był duży problem, bo stare kuchenki rzadko się zachowały. Udało się jednak zdobyć kuchnię typu angielskiego z białych kafli. 2 kuchnie francuskie z żeliwa, kuchnie gazowe z okresu międzywojennego i elektryczne z lat 30. XX wieku. Mamy też szafkę do przechowywania potraw, czyli dawną wersję lodówki. Drewnianą, wyłożoną cynkową blachą z pojemnikiem na lód na górze. Topniejący lód chłodził wnętrze, a bez prądu można było utrzymać świeżość jedzenia.
1: A jeśli chodzi o meble, to czy muzeum odtwarzało wyposażenie konkretnej rodziny, czy raczej stworzyło pewien wzorzec? I jak to się łączy z układem mieszkań?
0: To modelowy przykład kamienicy mieszczańskiej. Mamy meble eklektyczne, secesyjne, w stylu art deco, kredensy, stoły, kanapy, łóżka, zegary. A pianino czy telefon pojawiają się rzadziej, bo były luksusem. Każde mieszkanie ma kuchnię i jeden pokój. Kuchnia służyła do gotowania, była przed pokojem, a raz w tygodniu zamieniała się w łazienkę. Jedyny pokój był jednocześnie salonem, sypialnią i często miejscem pracy, więc ustawienie mebli trzeba było bardzo uważnie planować.
1: Czyli jedno pomieszczenie musiało być i biurem, i sypialnią, i salonem, a kuchnia raz w tygodniu stawała się spa. To inna skala prywatności niż w dzisiejszych mieszkaniach.
0: To pokazuje, jak skromne były warunki wielu mieszkańców miast. Brak łazienki w mieszkaniu, wspólne toalety na półpiętrach, ograniczona przestrzeń. To była codzienność, a nie wyjątek.
1: A jednocześnie widać ogromną pomysłowość. Świetlik nad klatką schodową, okna kuchenne wychodzące na schody, szafki na lód, wielofunkcyjne pokoje. Architektura i wyposażenie próbowały odpowiadać na potrzeby mieszkańców, mimo ograniczonego budżetu.
0: Dlatego ta kamienica jest tak ciekawa. Nie opowiada historii jednej bogatej rodziny, tylko wielu anonimowych lokatorów. Razem tworzą obraz miejskiego życia od końca XIX wieku do połowy XX wieku.

0: przypominają o stałej potrzebie własnego konta, stołu i miejsca, gdzie można odetchnąć po całym dniu.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Opole.
2: Mieszkanie z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kojarzy się z meblościanką i kryształami. Ale w tej opolskiej kamienicy pokazano wcześniejszy etap, zanim meblościanki opanowały salony.
0: W mieszkaniu tak zwanych nowaków mamy klasyczne meble na wysoki połysk, tworzące elegancki, choć ciężki wystrój, który miał podkreślać status rodziny i jej aspiracje.
2: Ten wysoki połysk był symbolem nowoczesności, czy raczej obowiązkowym elementem, który trzeba było mieć, żeby nie odstawać od sąsiadów.
0: Trochę jedno i drugie. Meble dawały wrażenie luksusu, a dekoracje, jak kryształowe wazony i misy, częściej służyły do oglądania niż do używania.
2: Obok kryształów były swojskie dekoracje, na przykład obrazki wyklejane słomą, kupowane na jarmarkach czy w domach towarowych.
0: Na ścianach wieszało się też reprodukcje znanych obrazów, na przykład Słoneczniki Vincenta van Gogha, dzięki czemu przeciętna rodzina mogła poczuć kontakt ze sztuką, choćby przez drukowaną kopię w skromnej ramce.
2: No i sprzęty, które robiły ogromne wrażenie. Pierwszy telewizor jako powód do dumy, gramofon, płyty winylowe i płyty pocztówkowe, które krążyły wśród znajomych jak małe skarby.
0: Taki zestaw dawał poczucie, że dom nadąża za postępem. Telewizor gromadził rodzinę, a gramofon i płyty pocztówkowe były bardzo emocjonującą formą rozrywki.
2: W kuchni też widać postęp, tak zwana radziecka lodówka, wtedy symbol wygody, bo pozwalała przechowywać jedzenie dłużej niż jeden dzień.
0: Obok stoi syfon do wody sodowej i sokowirówka, czyli sprzęty, które w realiach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oznaczały nowoczesność, troskę o zdrowie i coraz bardziej zaawansowane wyposażenie mieszkania.
2: W przedpokoju na wieszaku wiszą eleganckie płaszcze i nakrycia głowy, w tym włoski ortalion i słomkowy kapelusz z metką Diora. Elementy wielkiej mody w świecie ograniczonego dostępu do towarów.
0: Ten wieszak świetnie opowiada o marzeniach o elegancji, bo ortalionowy płaszcz czy kapelusz z zagraniczną metką były symbolem kontaktu z zachodnim światem, zdobytym z ogromnym trudem.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Radia SK2 Opole.
2: Z mieszkania przenosimy się na strych kamienicy, gdzie w 2013 roku powstała niewielka ekspozycja poświęcona praniu. Czynności, która kiedyś zajmowała całe dnie i wymagała sporej organizacji.
0: Strych pokazuje nie tylko suszenie bielizny, ale też przypomina, że w kamienicach czynszowych istniały osobne pralnie na tyłach domu lub w podwórzu, gdzie odbywał się cały rytuał prania, od namaczania i gotowania pościeli, aż po krochmalenie.
2: A co z domami, które nie miały takiej pralni? Więc jak radzono sobie z obowiązkiem prania, który wracał co tydzień?
0: Wtedy gotowanie bielizny i pranie przenosiło się do kuchni, która stawała się jednocześnie miejscem przygotowywania posiłków i domową pralnią. A strych pełnił rolę suszarni i magazynu, trochę miejsca pracy, trochę składziku.
1: Historia miasta w Radiu SK2 Opole. Magazyn lokalny.
3: Dorota Sań, opolski Ostrówek wciąż skrywa w sobie wiele tajemnic. Przenieśmy się więc w czasie i sprawdźmy, jak żyło się w grodzie nad Odrą, co skrywa nasz Ostrówek. Pytamy Tomasza Dziedzica, opolskiego historyka.
4: Och, tego do końca jeszcze nie wiemy, bo wbrew temu, co tutaj niektórzy sądzą, że teren Opola, Ostrówka, dzisiaj Opola już, został przebadany archeologicznie, tam badania trwają no już prawie że 100 lat, czy nawet ponad 100 lat, no ale teren jest zbadany, teren samego grodu tylko, zbadany w około 15%, więc tam ciągle pod ziemią są tajemnice, na które czekamy, no liczymy i bo jesteśmy, prawda, Opolanami i ciekawi nas, co tam się może skryć, jak ta Polska się tutaj zaczynała, jak przekształcała się ta Słowiańszczyzna w ten nowoczesny kraj Mieszka I.
5: Wspomniał pan, że tylko 15% jest znanych tego, ile zajmował teren Ostrówka, tak? Czyli on historycznie był o wiele, wiele większy?
4: Znaczy samego grodu. Ostrówek to jest tylko niewielka część wyspy, pasieki. No tak tę część wyspy nazywano właśnie Ostrowiem, tą zakończoną stroną, najczęściej północną, z tego względu, że tak te rzeki u nas płyną. Na tej wyspie, na tej części wyspy zwanej Ostrowiem, Mieszko I w 983 roku wybudował ogromny drewniany gród. To był taki chyba największy projekt tutaj w historii Polski, bo wtedy Mieszko I tych grodów wybudował kilkadzieści, może nawet więcej. No głównie tutaj na rzece Odrze. No, Opole było jednym z tych wielkich drewnianych grodów. Mieszko tutaj akurat do Opola przypłynął od strony Wrocławia. No i ten gród nas najbardziej interesuje. No oczywiście obok grodu zaczynało powstawać też coraz więcej różnych innych przedsięwzięć. Sam gród to było oczywiście to miejsce na wyspie, ale też kilkanaście takich miejscowości, dzisiaj nazywamy to osad służebnych, właśnie do tego grodu. No i część tych miejscowości znamy do dzisiaj. To są na przykład Niewodniki, Sokolniki, Złotniki, Grotniki, prawdopodobnie też Grudzice, prawda, bo to tak Grudzice, Grodzice, być może tam mieszkali tak naprawdę ci mieszkańcy Grodu Opolskiego, bo pierwotnie on był militarną budowlą, gdzie pracowali tylko wojowie mieszka.
5: Słyszałam, że też kiedyś w Grodzie Opolskim mieszkali chociażby Wikingowie.
4: To znaczy, to takie uproszczenie, ale możemy tak powiedzieć. Mieszko I tutaj akurat do Opola przypłynął ze swoim zięciem, Olafem Trygwasonem, więc to rzeczywiście wskazuje na pewne podobieństwa tych Grodu Opolskiego do grodów skandynawskich. Gród w Trondheim na przykład został zrekonstruowany na wzór Grodu Opolskiego. Gdy tam zaczęto pracę, stwierdzono bardzo szybko, że gród w Opolu jest bardzo podobny. I na podstawie z tego powodu, że tutaj i tak mimo, że tych kilkunastu procent, to on był najlepiej wyeksplorowanym, najlepiej zbadanym grodem wtedy w Europie, więc na podstawie Grodu Opolskiego ten gród w Trondheim został zrekonstruowany. Gród w Wolinie też prawdopodobnie był dość podobny do tego grodu w Opolu, mimo że tamten był wznoszony nie przez Mieszka I.
5: Czyli tak jak rozumiem, cała w sumie budowa Grodu Opolskiego na obecnym Ostrówku zaczęła się od tego, że Mieszko I przypłynął do Opola Odrą i z tego co rozumiem, to czyli on chciał budować grody nad rzekami, tak?
4: Tak, tak, nad tymi dużymi, wielkimi rzekami, których wcześniejsi tutaj mieszkańcy tych ziem się troszeczkę obawiali. No my do dziś wiemy, co Odra potrafi zrobić i to z wielkim betonowym miastem, a co dopiero z malutkim grodem. Więc tak, rzeczywiście Słowianie nie budowali tych swoich osad przy takich wielkich rzekach jak rzeka Odra. Oni wybierali troszkę mniejsze. Na przykład tutaj w Opolu mamy tych rzeczek pełno, Sfornica, prawda, choćby czy też Pruszkówka, to tam pewnie ci Słowianie mieszkali. Odrę to był żywioł, który oni bardziej nie starali się go tak okiełznąć. Natomiast Mieszko I już dysponował ogromną ilością ludzi, ogromnymi pieniędzmi, wiedzą też większą i on mógł sobie pozwolić już na wybudowanie w takich mniej bezpiecznych miejscach, jak na przykład wyspa Pasieka, takiego militarnego gronu.
5: No właśnie tak typowo na Pasiece, na wyspie, to tak chyba ryzykownie troszeczkę, żeby wybudować nagle taki gród, ale z tego co słyszałam, to właśnie ten gród był jednym z tych miejsc, gdzie była największa fortyfikacja tak naprawdę i że były największe zabezpieczenia, czy to prawda?
4: Gród był bardzo strategicznym dla Mieszka I, później dla wszystkich piastów, także dla piastów opolskich. Ostrówek to jest takie miejsce, wyspa Pasieka to jest takie miejsce, gdzie krzyżowały się dwa największe szlaki handlowe wtedy w Europie tak naprawdę. Ten szlak Via Regia, ten zwany dzisiaj szlakiem Jakubowym, prawda, zaczynające się w Kijowie, kończące się w Santiago de Compostela nad samą Portugalią. No i ten drugi szlak to był ten szlak odrzański. On co prawda zaczynał się jeszcze troszkę przed Odrą, bo w Pradze, gdzie był ogromny targ, a kończył się na Wolinie, który z kolei też było tym miejscem, gdzie ten handel kwitł, więc te skrzyżowanie tych szlaków było kluczowe. No głównie dlatego też, że przez Opole tym szlakiem handlowym przechodziła dość długo 1/3 soli, która szła na kontynent europejski. Więc kto rządził tym malutkim cypelkiem, to rządził prawie że całą Europą. No Mieszko I, gdyby chciał się zachowywać troszeczkę jak taki wataszka z naszej wschodniej granicy, to mógł w każdej chwili powiedzieć, że on tą sól zatrzymuje na 2 lata, 3 lata i wtedy Europę całą czeka głód. Wszystkie państwa pogrążają się w ogromnym kryzysie, no bo ta sól nie dość, że była podstawowym płacidłem wtedy w Europie, to jeszcze była jedynym środkiem konserwującym żywność. No więc bez soli po prostu ludzie nie mogliby tutaj w Europie sobie przeżyć zimy.
5: To gdyby nie Opole, to tak naprawdę wielu, w sumie może nie miejsc, ale wiele rzeczy by się nie wydarzyło, dobrych można powiedzieć. To tak właśnie, jeżeli chodzi o sam Ostrówek, to co było przed tutaj w tym miejscu Ostrówka, zanim w ogóle ten Ostrówek powstał? No bo słyszałam, że tutaj różne rzeczy się działy.
4: Nauka nie może nic powiedzieć na ten temat. Prawdopodobnie nie było nic z tego, co właśnie mówiłem wcześniej, że Słowianie nie preferowali takich niebezpiecznych miejsc na stałe osadnictwo. Więc prawdopodobnie wyspa była niezamieszkała i dopiero Mieszko pierwszy tutaj buduje jeden właśnie z tych grodów. Czy tam było jakieś tymczasowe osadnictwo? Być może było. Na przestrzeni kilkuset lat wcześniej może coś tam się działo, ale Germanie też wcześniej, jeszcze Celtowie też takich miejsc nie preferowali. Więc nie sądzę, żeby tam było coś wcześniej, przynajmniej nie na tyle znaczącego jak gród Mieszka pierwszego.
5: Ile trwała w ogóle, jeżeli pan wie oczywiście, budowa Ostrówka, tego jak historycznie potem on był prezentowany, wyglądał, to oczywiście nie znamy jego całej historii, bo ona jest dopiero odkrywana.
4: Tak, więc budowa pewnie była szybka, bo jeżeli Mieszko miał tyle tych ludzi, jeżeli on stawiał tak szybko tyle tych grodów naraz, to myślę, że to był jeden sezon. Czyli oni jeszcze ze świeżego, ściętego drewna, tutaj najczęściej właśnie sosnowego, tak się złożyło. Większość grodów piastowskich jest dębowych, a nasz jest sosnowy. I sosna nadaje się zresztą też do budowy od razu, jak jest mokra. Łatwiej się obrabia to wszystko, ona sobie tam w ziemi z tym piachu może leżeć, więc prawdopodobnie to był jeden sezon. Czyli ścinano to na jesień i od razu, czy w zimie w zasadzie ścinano i od razu na wiosnę budowano, tak żeby na jesień już gród stał.
5: To szybciej niż obecnie buduje się dom, można powiedzieć. Troszeczkę, czyli tak kilka miesięcy i gród już stał. No i właśnie, czyli jeżeli dobrze rozumiem, głównie on służył jako takie miejsce też chyba handlu, prawda? Czyli to było też jakaś taka kolebka handlu w Europie, może?
4: No, handlu chyba nie tutaj. Chociaż ta północna część wyspy, jeszcze troszeczkę na północ od naszego grodu, tam były składy soli. W zasadzie tam dość na mapach jeszcze są pokazywane wielkie składy soli, więc jeżeli tutaj czymś handlowano, to tą solą właśnie, która tutaj może mierzono, ważono, prawda? I tutaj bym przypuszczał bardziej, że chodziło o sól, ale mamy w samym grodzie znalezionych bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy. I to takich z dalekiego wschodu, bo mamy też jedwab choćby, prawda? Części materiałów jedwabnych. No to świadczy, że ten handel i tak tutaj przechodził. Być może z czasem, oczywiście ten gród się rozrastał, z czasem on się zamieniał z tej funkcji militarnej w osadę, taką zwykłą część, dzisiaj byśmy powiedzieli dzielnicę miasta, prawda? Już wyłącznie mieszkalną. No i na pewno ci ludzie, którzy tutaj mieszkali, oni byli troszkę bogaci niż ci Słowianie wkoło i oni na pewno do tych kupców przychodzili, prawda? Może też kupowali coś od nich. No tego nie wykluczamy.
5: A wiadomo może, jak właśnie wyglądało życie w tym Ostrówku, właśnie jak to wyglądało, bo jak rozumiem, to też sam proces chyba zaludniania nie był taki, że od razu Mieszko przyjechał, zbudował, bo tam nakazał ludziom, żeby zbudowali ten gród w tym miejscu. No i chyba nie od razu ludzie tam zamieszkali, chyba że on już miał gotowych mieszkańców.
4: Tu niestety nie wiemy. No to źródła nam niewiele pokazują na ten temat. Nie mamy cmentarzy aż tak wiele w podobnych grodziskach, więc trudno powiedzieć. Na pewno, jeżeli zaczynały te grody jako funkcje militarne, to tam pracowali wojowie, ale być może oni czasem ściągali tutaj swoje rodziny, albo się żenili tutaj z Słowiankami jakimiś, które tu mieszkały w tych osadach. Były te osady służebne, które też były bardziej zbliżone ludnościowo do tego grodu niż do tych wcześniejszych słowiańskich, przedpiastowskich osad. Prawdopodobnie z czasem właśnie jednak stwierdzano, że wygodniej jest mieszkać na miejscu niż choćby na przykład, taka jest też jedna z teorii z tych grudzic, tutaj sobie dojeżdżać do grodu, no bo gród też nie wymagał wielkiej tutaj jakiejś obsady. Są przekazy, że wielki gród był w stanie się bronić 5 łucznikami.
5: Czyli za wielu osób tutaj nie musiało mieszkać. No niestety ewidencji liczby mieszkańców nie znamy, tak jak teraz to prowadzimy. Ale właśnie, wspomniał pan wcześniej, że odnaleziono tutaj właśnie to, że mogli tutaj ludzie handlować przez to, że znaleziono ten fragment jedwabiu ze wschodu. A jakie jeszcze skarby skrywa właśnie ziemia Ostrówka?
4: Ach, to tak. Taką największą tajemnicą, dla nas tajemnicą ciągle mimo wszystko, to jest 101 dokładnie łódeczek z kory znalezionych. Pytanie, czy to była zabawka dla dzieci, czy to był jakiś wzornik, bo być może tutaj też właśnie robiono te łodzie i pan rzemieślnik miał takie wzorniki, które pokazywał, jaką łódź jest w stanie wykonać. No tego się pewnie nie dowiemy nigdy. Pewnie obydwie teorie mogą być prawdziwe. Dzieci bawią się zawsze też zabawkami takimi, jak dorośli się bawią, używają tych przedmiotów już większych, więc no to jest o tyle ciekawe, że w grodach takich już jak Szczecin, jak Gdańsk, tam takich łódeczek znaleziono tylko kilka, a u nas aż 101.
5: I też, jeśli dobrze pamiętam, to z Ostrówka właśnie pochodzi najstarsza polska pisanka.
4: Nie wiem, czy do końca najstarsza, na pewno jedna z najstarszych, tak, tych pisanek jest teraz coraz więcej znalezionych. Wydatowanie tej pisanki w Opolu to też bym tak, może 100 lat jednak troszeczkę później, ale na pewno jest to pisanka dokładnie taka sama, jak znaleziono i w Nowogrodzie Wielkim, i właśnie w Trondheim, i jeszcze w kilku teraz miejscach w Polsce, także w niedalekim Ryczynie, więc to pokazuje też, że kulturowo jak najbardziej ludność grodów w Europie już wtedy miała dużo wspólnego ze sobą.
5: Więc tak naprawdę ta kultura się bardzo rozprzestrzeniała, no to pewnie też przy okazji handlu, jak ludzie ze sobą rozmawiali, ale jeżeli właśnie chodzi o sam gród, to właśnie nie ma, czyli historycznie nigdzie informacji, czy on na przykład wychodził poza wyspę Pasiekę, czy tylko właśnie był na Pasiece.
4: Był w zasadzie tylko na wyspie Pasiece, no oprócz tych osad służebnych, o których wspominałem, to w zasadzie też świadczy o tym, że gdy Kazimierz I rozbiera, niszczy gród swoich przodków, to obok buduje miasto też na pniu wcześniej, gdzie prawie niczego nie było. Ono się też, to miasto zaczynało powoli, ale to gród opolski nigdy nie był częścią miasta Opola bardzo długo. On dopiero częścią miasta Opola stał się w roku 1899, czyli w zasadzie nam współcześnie. No i to też świadczy, że to był osobny byt administracyjny, osobny byt, no potem oczywiście zamek, no ale to nie była część miasta, to była całkiem już inna rzecz, no i pewnie właśnie nie wychodził poza wyspę.
5: Dlatego tutaj pewnie znajdujemy inne skarby niż chociażby znajdujemy na zamku, tak? No bo w sumie, jak wiemy, Zamek Piastowski też przeszedł mnóstwo reformacji, zmian, ale sam gród jako Ostrówek, no to chyba już tak od 100 lat, czyli wychodzi na to, że nie istnieje?
4: Tak, w zasadzie koniec grodu to jest właśnie okres rządów Kazimierza I, może też, no może mieszka Plątonowiego, może biskupa Jarosława również. W każdym razie oni postanawiają rozebrać ten gród, żeby w jego miejscu wybudować sobie właśnie nową rezydencję. Już pierwszy tutaj ceglany obiekt w tej części Śląska. I cóż, no, gród już wtedy pełni funkcję właśnie takiej osady mieszkalnej. To, co my widzimy na zdjęciach z tych starych wykopalisk, te takie chatki stojące obok, no, to już właśnie to jest ostatnia faza grodu. To już jest ten rok 1200, kiedy gród przestaje istnieć i zostaje rozebrany. Ale nie kończy się historia mieszkańców grodu. Ona się dopiero wtedy tak naprawdę zaczyna, bo mieszkańcy grodu, kiedy zostaje im te ich miejsce mieszkania, życia rozebrane, zniszczone, zostają przesiedleni tutaj z drugiej strony, już na teren nowoczesnego, lokacyjnego miasta Opola i żyją sobie dalej razem z innymi osadnikami z Europy Zachodniej.
3: Naszym i waszym gościem był Tomasz Dziedzic, opolski historyk. To szybkie podsumowanie tej kolejnej lekcji historii, nie tylko dla maturzystów. Gdyby nie Mieszko I, a potem wyburzenia opolskiego grodu, który był na Pasiece, to Opole nigdy by nie powstało. Chyba za bardzo to uprościłam.
1: Magazyn lokalny.
2: Postać z Bytomia, ale mocno związana z całym Górnym Śląskiem, w tym z dzisiejszym województwem opolskim. Ksiądz, poeta, działacz narodowy, tłumacz, którego nazwisko widnieje na tabliczkach ulic w wielu miastach regionu. Norbert Bończyk, nazywany śląskim Homerem.
0: Norbert Bończyk, pisany też jako Bączek, Bończyk albo Bącek, urodził się 6 czerwca 1837 roku w Miechowicach, dziś dzielnicy Bytomia. Pochodził ze zgermanizowanej rodziny górniczej. Ojciec był sztygarem w kopalni cynku i ołowiu Maria.
2: Chłopak z górniczego domu, z rodziny mocno wciągniętej w kulturę niemiecką, a później jeden z najważniejszych obrońców polskości Górnego Śląska. Jak wyglądała jego droga do kapłaństwa i działalności społecznej?
0: Uczył się w liceum w Gliwicach. Potem studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim i filologię słowiańską. Wtedy zaczął świadomie wybierać język polski, literaturę i kulturę słowiańską. Działał też w polskich towarzystwach akademickich.
2: Czyli przyszły ksiądz i humanista, który wybiera polskość w mocno zniemczonym środowisku. Co dalej po studiach?
0: Święcenia przyjął w 1862 roku i został wikarym w Piekarach Śląskich. W 1865 roku przeniesiono go do Bytomia, do parafii Najświętszej Maryi Panny, z którą związał całe życie. Od 1874 roku faktycznie był proboszczem, ale z powodu jego polskiej aktywności władze pruskie uznały to dopiero po kilkunastu latach.
2: Czyli długo czekał na formalny tytuł, bo był zbyt aktywny po polskiej stronie. Jak łączył rolę księdza z działalnością społeczną i narodową?
0: Traktował parafię jak centrum życia społecznego. W 1869 roku założył w Bytomiu Towarzystwo Polsko-Katolickie, tak zwane kasyno, gdzie co niedzielę prowadził odczyty i pogadanki po polsku o religii, kulturze i sprawach społecznych.
2: Trochę jak lokalny dom kultury pod skrzydłami parafii. A młodzież?
0: W 1871 roku założył Towarzystwo Świętego Alojzego dla Młodzieży z własnym statutem i programem nastawionym na kulturę, oświatę, czytelnictwo i rozwój zainteresowań. Z czasem podobne towarzystwa powstały w wielu miejscowościach Górnego Śląska.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Opole.
2: Do tego dochodzi jeszcze polityka i ruch spółdzielczy.
0: Był bliski katolickiej partii Centrum, broniącej praw katolików w państwie niemieckim, a jednocześnie mocno akcentował polski charakter Górnego Śląska. Współorganizował ruch spółdzielczy, wspierał robotników i drobnych przedsiębiorców. Z jego inicjatywy powstały w Bytomiu kościoły Świętej Trójcy i na wzgórzu Świętej Małgorzaty.
2: A do tego wszystkiego śląski Homer. Skąd ten przydomek?
0: W poezji tworzył szerokie, epickie obrazy życia górnośląskiej wsi, podkreślając odrębność regionu, jego historię, obyczaje i język. A jednym z głównych przesłań była nieustająca polskość Górnego Śląska, mimo presji germanizacji.
2: Jakie jego dzieła są kluczowe?
0: Stary Kościół Miechowski, Góra Chełmska, Kazanie Stołowe oraz Pamiętniki Szkolarza Miechowickiego. Wszystkie pokazują jego przywiązanie do rodzinnych stron i troskę o edukację oraz lokalną historię.
2: Był też tłumaczem i to bardzo ambitnym.
0: Przekładał na polski klasyków literatury niemieckiej, między innymi Johanna Wolfganga Goethego i Friedricha Schillera, a z czasem coraz mocniej angażował się w propagowanie języka polskiego na Górnym Śląsku.
2: I za jedno z tłumaczeń trafił do więzienia.
0: Przełożył opowiadanie Konrada Bolandena Stary Bóg żyje i wydał je w Bytomiu, co władze niemieckie uznały za niepożądane. Skazały go na 2 miesiące więzienia, a cały nakład skonfiskowano.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Opole.
2: Mimo tego nie wycofał się z życia publicznego. Z kim współpracował?
0: Blisko współdziałał z księdzem Józefem Szafrankiem. Utrzymywał kontakty z Karolem Miarką. Pisał do Zwiastuna Górnośląskiego. Dzięki temu jego głos docierał do wielu miejscowości regionu.
2: A jak jest dziś upamiętniony?
0: Już w dwudziestoleciu międzywojennym stał się ważnym symbolem. W 1925 roku w Bytomiu powstała druga męska drużyna harcerska jego imienia, a od 1927 roku działała w ramach Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Z czasem jego imię trafiło na tabliczki ulic w wielu miastach.
2: W tym także w Opolu. Gdzie znajdziemy ulicę księdza Bończyka?
0: W Opolu ulica księdza Bończyka leży na przedmieściu Odrzańskim, czyli na Zaodrzu. Jego imię noszą też ulice we Wrocławiu, Prudniku, Mysłowicach, Katowicach, Nysie, Rudzie Śląskiej, Kędzierzynie Koźlu, Gliwicach, Zabrzu, Tarnowskich Górach, Pyskowicach i oczywiście w Bytomiu.
2: Gdyby jednym zdaniem podsumować jego dorobek, co byłoby najważniejsze?
0: To kapłan, społecznik, literat i tłumacz, który wychowany w zgermanizowanej rodzinie górniczej świadomie wybrał polskość i całe życie bronił jej na Górnym Śląsku. Przez poezję, towarzystwa dla młodzieży i robotników, budowę kościołów, publicystykę i przekłady pokazał, że praca nad językiem, kulturą i edukacją, może być cichą, ale konsekwentną walką o tożsamość regionu, obejmującego dziś także Opole i okolice.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Opole.
2: Ulica księdza Norberta Bączyka w Opolu brzmi dziś zwyczajnie, ale jej historia to gotowy scenariusz filmowy. Co to za miejsce na mapie Zaodrza?
0: To fragment dawnego przedmieścia odrzańskiego, długo uważanego za dziki zakątek miasta. Polacy mówili na ten rejon Blich, a mieszkańcy słynęli z krewkiego temperamentu.
2: Skąd wzięła się nazwa Blich?
0: W 1843 roku pojawiła się Bleichstraße, czyli ulica Bielawska. Bleiche, po polsku Blich, odnosiło się do łąk nad Odrą, gdzie bielono płótno. Z czasem powstała tam gęsta zabudowa i rejon intensywnego, czasem burzliwego życia.
2: A jednocześnie przedmieście odrzańskie trafiło do literatury.
0: W Wietrze od Odry Hans Niekrawiec opisał XIX-wieczne Zaodrze. Obrzędy, wierzenia i codzienność ludzi z drugiej strony rzeki. To ważna lektura dla tych, którzy chcą zrozumieć dawne Opole oczami zwykłych mieszkańców.
2: Zaodrze to także konkretne inwestycje, jak pierwsza oczyszczalnia ścieków w Opolu.
0: Powstała w 1908 roku. Po wojnie w pełni uruchomiono ją w 1952. Obsługiwała Zaodrze i Pasiekę, ale wraz z rozwojem miasta przestała wystarczać, więc w 1976 roku oddano nową oczyszczalnię przy ulicy Wrocławskiej.
2: Z drugiej strony mamy bardzo żywe, uliczne życie. Tu pojawia się Szymon Koszyk, rodowity zaodrzanin.
0: Wspomina dzieci idące za kataryniarzem, handlarzy w barwnych strojach, wędrownych muzykantów z małpami i papugami oraz artystę grającego na fagocie, który nogą obsługiwał bęben, a łokciem talerze perkusyjne. Jednoosobowy zespół.
2: I jeszcze szlifierz, który pojawia się w jego opowieści.
0: Gdy rozlegał się dźwięk dzwonka, wszyscy wiedzieli, że przyjechał szlifierz z kołem do ostrzenia noży. Schodziło się całe sąsiedztwo, a ulicami jeździły jaskrawo pomalowane wózki muzyczne, przy których ludzie spontanicznie śpiewali. Zaodrze miało trudną reputację, ale też niezwykle żywą kulturę codzienną.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Opole.
2: Dzisiejsza ulica Bączyka nie zawsze nosiła imię księdza Norberta. Po wojnie pojawił się inny patron.
0: Po II wojnie światowej ulicę przemianowano na Stanisława Staszica. Imię księdza Norberta Bączyka nadano jej dopiero uchwałą Rady Miasta z 17 listopada 2005 roku.
2: Bączyk to nie tylko duchowny, ale też poeta nazywany śląskim Homerem. Skąd taki przydomek?
0: Zostawił bogatą spuściznę literacką. W poemacie Stary Kościół Miechowski badacze widzą miniaturę Pana Tadeusza, a w Górze Chełmskiej, czyli Świętej Annie z klasztorem ojców franciszkanów, opisał odpusty na Górze Świętej Anny w czasie Kulturkampfu, łącząc religijność, lokalną tradycję i tło polityczne.
2: Dzisiejsza ulica Bączyka kojarzy się też z edukacją i bardzo szczególnym liceum.
0: To liceum repolonizacyjne, założone 1 września 1945 roku, przeznaczone dla młodzieży po niemieckich szkołach, która przed rokiem 1945 nie miała szansy na naukę w polskiej szkole.
2: Jak ci uczniowie radzili sobie z polszczyzną?
0: Wielu znało polski tylko z domu, często w postaci gwary śląskiej, co nie wystarczało w polskiej szkole średniej. Dyrektorka Stefania Mazurek przygotowała własny projekt nauczania, a liceum stało się miejscem, gdzie uczono języka i tłumaczono skomplikowaną historię regionu.
2: Ważne było też to, kto tam uczył.
0: Kadra była starannie dobrana. Osoby spoza Śląska, ale znające realia regionu i rozumiejące, że za brakami językowymi stoją wojna, zmiana granic i presja polityczna. Od 1947 roku do końca działalności szkoły uczyło się tam 659 Opolan po niemieckich szkołach średnich.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK2 Opole. To warto wiedzieć.
2: Wśród nich była późniejsza profesor i senator Dorota Simonides.
0: Przyjechała do Opola w 1947 roku z Nikiszowca, aby rozpocząć naukę w liceum repolonizacyjnym przy dzisiejszej ulicy Bączyka. Ukończyła szkołę z wyróżnieniem. Została znaną badaczką folkloru, profesorem i senatorem. A właśnie tam poznała swojego przyszłego męża.
2: Historia liceum ma też gorzką stronę. Stefania Mazurek straciła stanowisko.
0: Choć uchodziła za wybitną znawczynię problemów opolszczyzny, w 1950 roku została zwolniona z powodów ideologicznych i politycznych. czasach nasilającego się stalinizmu nawet najlepsi pedagodzy przegrywali z doktryną.
2: Kiedy patrzy się na tę jedną ulicę, widać w niej jak w soczewce różne warstwy historii. Od bielonych łąk nad Odrą, przez szemrane zaułki Blicha, literackie opisy Hansa Niekrawieca i wspomnienia Szymona Koszyka, po oczyszczalnię ścieków, liceum repolonizacyjne i patrona z przydomkiem Śląski Homer.
0: Ulica księdza Norberta Bączyka pokazuje, że zwykła z pozoru nazwa kryje opowieść o przemianach społecznych, kulturowych i politycznych. O powojennej walce o język i tożsamość oraz o losach ludzi takich jak Hans Niekrawiec, Szymon Koszyk, Stefania Mazurek czy Dorota Simonides. Jedna ulica, a tyle historii, które prowadzą przez cały region.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Opole.
2: Postać z Bytomia, ksiądz, poeta i Homer Górnośląski. Brzmi jak gotowy scenariusz filmu. Kim właściwie był ksiądz Norbert Bończyk i dlaczego tyle się o nim mówi w kontekście Górnego Śląska?
0: To jedna z najciekawszych postaci XIX-wiecznego Górnego Śląska. Urodził się 6 czerwca 1837 roku w Miechowicach koło Bytomia, w rodzinie górniczej. Ojciec był sztygarem w kopalni Maria. Ten rodowód mocno wpłynął na jego wrażliwość i sposób opisywania świata.
2: Czyli wyrósł w cieniu szybów kopalnianych, a nie w salonach. Jak wyglądała jego droga do kapłaństwa i literatury?
0: Ukończył szkołę miejską w Bytomiu, gimnazjum w Gliwicach. Studiował teologię oraz językoznawstwo we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 4 lipca 1862 roku i odtąd łączył intensywną pracę duszpasterską z działalnością literacką. Był wikarym w niemieckich piekarach. Później trafił do Bytomia, gdzie od 1874 roku administrował parafią, a po śmierci księdza Józefa Szafranka został proboszczem kościoła Najświętszej Maryi Panny.
2: A jak zakończyło się jego życie? Gdzie spoczywa dzisiaj?
0: Zmarł 18 lutego 1893 roku na zapalenie płuc. Spoczywa w kaplicy na cmentarzu Mater Dolorosa przy ulicy Piekarskiej w Bytomiu. A jego grób przypomina o człowieku, który opisał świat Górnego Śląska językiem poezji.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Radia SK2 Opole.
2: Padło już określenie Homer Górnośląski. Skąd wzięło się to porównanie? Co takiego było w jego twórczości?
0: Bończyk próbował stworzyć coś w rodzaju epopei o swoim świecie. Miał naturalne wyczucie rytmu i obrazu, choć sam oceniał się bardzo surowo, twierdząc, że nie dorównuje Adamowi Mickiewiczowi i nie napisze dzieła na miarę pana Tadeusza. Literaturoznawcy widzą jednak w jego twórczości ambitną próbę stworzenia śląskiej wersji epopei.
2: Gdzie najbardziej widać ten mickiewiczowski ślad?
0: Przede wszystkim w poemacie Stary Kościół Miechowski, nazywanym miniaturą pana Tadeusza. Mamy rozbudowaną narrację, opis lokalnej społeczności, sceny z życia codziennego oraz refleksje nad tradycją i wiarą. Tak jak Mickiewicz opisywał świat szlachecki, tak Bończyk opisuje świat śląskiej parafii, zwyczajów, sporów i pobożności.
2: Czy to jedyne jego ważne dzieło?
0: Nie. Drugim kluczowym poematem jest Góra Chełmska, czyli Święta Anna z klasztorem ojców franciszkanów. Akcja toczy się podczas uroczystości odpustowych na Górze Świętej Anny w czasie narastających represji Kulturkampfu. Widać napięcie między władzą pruską a wspólnotą wiernych oraz siłę tradycji, która daje ludziom poczucie zakorzenienia i tożsamości.
2: Gdzie on te teksty publikował, docierał do szerszej publiczności?
0: Część dorobku ukazała się w prasie, między innymi w Zwiastunie Górnośląskim, wydawanym przez księdza Bernarda Purkopa i Teodora Heneczka. To pismo budziło świadomość religijną i narodową na Śląsku, a obecność Bończyka na jego łamach pokazuje, że chciał, aby jego teksty żyły w obiegu publicznym.
1: Historia miasta w Radiu SK2 Opole.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: 2.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.